0: na zegarach, jest już 6.
1: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
1: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
3: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
1: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
4: Trochę się boję.
5: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
1: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Wtorek ten pochmurny i taki już pozostanie, a z tych chmur nam popada. Także jak będziecie wychodzić z domu, parasolety warto ze sobą zabrać, bo dziś z pewnością się przydadzą. Co do temperatury, to maksymalnie możemy liczyć na 13 stopni.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W kolejnych dniach tych rozpogodzeń ma być już zdecydowanie więcej tego słońca, które do nas wyjrzy, choć deszcz ten wciąż może nam towarzyszyć, ale już wyższe wskazania od czwartku. Wtedy mówimy o 17 stopniach, a weekend no to 20. Z bonusem 5 po 6 startujemy. Łukasz Matusiak, cześć, witam.

0: takich duetów o poranku zdecydowanie nam trzeba. Oj, doładowali nas energią, przyznacie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz za nami, 17 minut po godzinie 6. To Radio Sochacze na dzień dobry. We wtorek, czyli 12 maja, 132 dzień tego roku, 233 dni do jego zakończenia. Kto dziś świętuje? Dominik oraz pan Kracy, czyli no zaczęli się ci trzej zimni ogrodnicy. Urodziny kto dziś obchodzi z tych znanych i lubianych? No to aktorka Alicja Bachleda-Curuś, ale też i amerykański aktor i laureat Oscara, czyli Rami Malek. A nietypowe święta, które można celebrować, no to z kolei mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. No i jeszcze zerknijmy na te wydarzenia, które na przestrzeni lat działy się 12 maja, rok 1935. Po śmierci Józefa Piłsudskiego wprowadzono żałobę narodową, a dokładnie rok później, w 1936, serce Józefa Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki Marii na cmentarzu na Roście w Wilnie. No i jeszcze 1994, bo to ważna premiera filmowa, czyli dramatu psychologicznego Trzy kolory czerwone w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Czy wiesz, że woda z

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

trochę lepsze niż poranna kawa, albo do tej porannej kawy właśnie, tak żeby się dobudzić. To Ava Max, 27 minut po godzinie 6, słuchacie Radia Sochaczew. No i miasto zasypało nas ogłoszeniami gwiazd, które to pojawią się na tegorocznych imprezach plenerowych. To poukładajmy to sobie wszystko od samego rana, no bo wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że na WSC Festiwalu wystąpi Blacha 2115, w weekend potwierdzono Guziora, a wcześniej Meduzę, Peję i DJ-a Dexa oraz Tripsa. Z kolei do grona artystów, którzy zagrają na dniach Sochaczewa, dołączyła Krystyna Giżowska i zespół Farba, a na dniach miasta ogłoszono już m.in. Rafała Brzozowskiego czy kabaret K2. No i disco Bzura nam jeszcze pozostała. To co prawda nie jest informacja z ratusza, ale miły pan wrzucił do sieci rozpiskę z koncertami, no i na jego trasie pojawił się Sochaczew właśnie 25 lipca, także ten pierwszy artysta disco Bzury jest nam już znany. No, mocno koncertowe i przede wszystkim pełne gwiazd. Lato takie szykuje się w naszym mieście, no pozostaje nam odliczać.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Summer na Sygnale, czyli G-Girls, ich Call the Police. I 22 minuty, które dzielą nas od godziny 7. O pełnej oczywiście w Radiu Sochacze w wiadomości, ale też do tej pory między innymi powiemy sobie o najbliższej muzycznej piwnicy.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: No to DJ Cibul trochę rozruszał nas o poranku. 12 minut i będzie siódma. Brytyjski synthpop. Pionierzy tego gatunku, czyli zespół OMD. To właśnie o nich usłyszycie w kolejnej muzycznej piwnicy, a między innymi będzie historia no, jednego z ich przebojów.
1: Utwór jest przewrotny, bo pomimo tego, że nóżki się rwą do tańca i jest skoczny, taneczny, miły i wesoły, to wcale taki nie jest. Enola Gay to jest utwór o bombie atomowej w Hiroshimie. Enola Gay to jest nazwa samolotu bombowca B-29, który tą bombę na Hiroshimę zrzucił. I tam tak naprawdę w tym tekście, jeżeli sobie wsłuchacie się w niego i przetłumaczycie sobie, o czym on jest, to jest tak naprawdę pytanie, czy jesteś matko dumna ze swojego syna. Ono jest oczywiście metaforą tego, czy świat jest dumny z tego, że użył bomby atomowej, gdzie zginęło tysiące ludzi w momencie jej detonacji i tak dalej, więc utwór jest niesamowicie przewrotnym dziełem. I myślę, że to jest właśnie olbrzymia siła OMD, bo OMD nam się kojarzy z muzyką taką bardziej taneczną,
0: rozrywkową,
1: wesołą i tak
0: trochę,
1: dalej.
0: Tak.
1: Rozrywkową, to jest bardzo dobre określenie. A w rzeczywistości niesie za sobą niesamowity ładunek mądrości, historii i takich przemyśleń.
0: No i właśnie o zespole OMD będziemy wam opowiadać się z Michałem Odolczykiem. Muzyczna piwnica już w sobotę o 15.00.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Na zegarach mamy już 7:00.
9: Najstarsza świątynia w Sochaczewie doczeka się remontu. Pomogą środki zewnętrzne. Przed nami koncert papieski w Kozłowie Biskupim. To już 18. edycja wydarzenia. Powiemy też o gwiazdach, które wystąpią na tegorocznym święcie lnu w Żyrardowie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Najstarsza w Sochaczewie późno-barokowa część kościoła w Trojanowie przejdzie renowację. Podczas ostatniej sesji radni miasta zgodzili się na udzielenie parafii dotacji na tę inwestycję, która została pozyskana w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. To kwota w sumie 1 100 000 zł, stanowiąca 98% przewidywanych kosztów zadania.
10: Będzie tam m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, odkopanie ściany fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej, ścian fundamentowych, montaż folii kubełkowej, wykonanie odwodnienia i drenażu, elewacja kościoła w zakresie prac wchodzi, dezynfekcja ścian, uzupełnienie i rekonstrukcja formy w partiach mniejszych, ubytków w gzymsach, parapetach, naprawa pęknięć ścian i gzymsów, wykonanie tynków renowacyjnych po uprzednim skuciu tynków w miejscach głuchych.
9: 15 maja o godzinie 19 w kościele w Kozłowie Biskupim odbędzie się koncert papieski. To już 18. edycja wydarzenia, które ma na celu przybliżenie postaci Ojca Świętego młodszemu pokoleniu. Co roku organizatorzy zapraszają gwiazdę wieczoru. Kim będzie? O tym współorganizator Arkadiusz Mamcarz.
11: W tym roku gwiazdą będzie nasza tutaj sochaczewska schola Śpiewajmy Mu, która działa przy parafii Matki Bożej Różańcowej tu w Sochaczewie. Fajnie jest zapraszać takie nasze też lokalne zespoły od czasu do czasu. Jest takie przysłowie, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Więc uważam, że jeśli mamy takie fajne grupy, które coś robią i działają i poświęcają na to dużo czasu, dużo pracy, warto pokazać i warto zaprezentować. Także tu stąd ten pomysł.
9: Organizatorami koncertu są parafia w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha i tutejszy GOK. Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Ogłoszono gwiazdy, które wystąpią na corocznym święcie lnu w Żyrardowie. To największa impreza plenerowa w roku kalendarzowym u naszych sąsiadów. Ta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca na terenie ekoparku. Wśród solistów i zespołów, które wystąpią na scenie są Grzegorz Chyży, Lanbery, Tede, Young Leosia, Kuba Szmajkowski oraz szwedzka piosenkarka Velvet, znana m.in. z hitu Fix Me.
0: Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
12: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
0: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
13: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: No dziś raczej słońca nie zobaczymy. Tych chmur sporo i tak już pozostanie do końca dnia. No i padać się z nich nam może. To na pewno. Plus 13 na termometrach to maks, ale już środa, czwartek i piątek możemy liczyć na to słońce, że ono do nas wróci, wyjrzy, choć jeszcze gdzieś po drodze ten przelotny deszcz może się nam przytrafić. Przy weekendzie także, ale im dalej w ten tydzień, tym cieplej, no bo właśnie w okolicach weekendu możemy liczyć na 20, może nawet i 22 stopnie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry i 6 po 7 i Red Lips. No to proszę bardzo, gramy.

0: ogrodnicy, a po nich zimna Zośka. No właśnie, bo dziś się Pankracy świętuje, ale też Dominik, do tego Joanna, Jan, Teodor, Domicela, German, Flavia, Imelda, Achilles, Nawoja, Jazon i Epifaniusz. To cała ekipa, która wchodzi imieniny dziś we wtorek 12 maja. No to przesyłamy moc życzeń.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Zawiałów, która w przyszłym 2027 wraca z koncertami. Fani z pewnością nie mogą się doczekać i odliczają. Z tobą na chacie pozdrawiamy tych, którzy na przykład dziś z chaty pracują. A jak musicie z niej wyjść, by do roboty dojechać, bo macie na ósmą, to już 20 minut po siódmej. Co w Radiu Sochaczew? No to za chwilę o tegorocznej Nocy Muzeów, której to motywem przewodnim będzie rower. Te szczegóły za moment.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: tutaj się nam rozpadało. Ale na przekór tej pogodzie próbujemy grać właśnie takie słoneczne dźwięki jak Loco Loco. To jedna z tych nowości na 94,9. Blisko 29 minut po siódmej. Radio Sochaczew na dzień dobry i 16 maja, czyli ta najbliższa sobota, to tegoroczna noc muzeów. I co w programie? Historyczne stoiska, wykłady i tradycyjny spacer po mieście do wąskotorówki, a motywem przewodnim nocy muzeów w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą będzie rower.
1: Tegoroczna noc muzeum płynie nam pod znakiem roweru, czyli gwoździem programu będzie interaktywna wystawa rowerowa Wsiadaj i jedź zabytkiem. Kilkanaście rowerów zabytkowych zostanie sprowadzonych do muzeum i będzie można się na tych rowerkach przejechać.
0: O tym mówił dyrektor Radosław Jarosiński, ale nie tylko. Pełen harmonogram Nocy Muzeów 2026. Co się będzie działo, to znajdziecie na tusochaczew.pl. Wszystko wystartuje w sobotę od godziny 16. 46 863 22 22 to numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, dajcie znać.

0: końca chcę.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Noga z gazu, bo deszcz nie sprzyja, droga hamowania wydłużona, więc uważamy. No i przy takiej pogodzie, szczególnie o poranku, to wzmożona czujność, jeżeli człowiek jeszcze niedobudzony. No to właśnie uważamy za kółkiem. A gdzie natężenie ruchu może być kłopotliwe? Łowicka, Gawłowska i Płocka. Jadące w stronę centrum do Trawgutta i Staszica, no to przejazd przez most o tej porze wydłużony, patrząc na sytuację w mieście. Poza tym, no generalnie na Warszawskiej ten ruch jest większy. Przy tych głównych krzyżówkach tu będzie trzeba chwilę zaczekać się. Poza tym, no nie wygląda to jakoś masakrycznie źle, ale na 50 na obwodnicy do Kuznocina, dojeżdżając do ronda od Żdorowa, tu samochodów więcej, czy tych jadących od Bielic w stronę ronda Żyrardowskiego, to sytuacja podobna. Poza tym 50, no to w miarę płynnie ten ruch powinien się odbywać. Na Warszawę, no to w Błoniu zwolnicie na 92, w Ołtarzewie na krzyżówce też będzie trzeba chwilę zaczekać i później przebić się przez Ożarów, a na 580 tu na przykład bez większych kłopotów Stare Babice raczej powinniście do stolicy dojechać właśnie bezproblemowo, czy A2 też jadąc, czy Warszawa, czy Łódź. Tu nie widać, by coś niepokojącego się nam działo na wysokości właśnie Sochaczewa. No a do Skierniewice, czyli trasa 705, oprócz wahadła w Nowej Suchej, tu też ten ruch odbywa się płynnie w jednym i drugim kierunku. Podobnie jadąc na Brochów, tu też bez większych kłopotów. I zerknijmy jeszcze jak 92, ale w drugim kierunku, czyli na Łowicz i od Łowicza, tu też ten ruch płynny. 46 863 22 22. Raz jeszcze przypomnę numer do Radia Sochaczew. Gdyby działo się coś na drogach, śmiało dzwońcie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
22: Radio Sochaczew na dzień dobry.
23: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
24: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
25: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
26: Reklama.

0: takich przebojów, no niczym właśnie ten tytułowy Magnes. No to grupa NA tak wam zagrała i zaśpiewała. 12 minut, tyle nas dzieli od 8, no i wystartowały egzaminy ósmoklasisty, przecież wczoraj był polski, a dziś matematyka. No to sprawdźmy, jak te nastroje wśród uczniów z Sochaczewa na chwilę przed Królową Nauk.
1: Trochę się boję.
2: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
0: No to my życzymy powodzenia, będziemy mocno trzymać kciuki, a egzaminy startuje już o godzinie 9:00.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Na zegarach jest już 8:00.
11: Korty tenisowe w Sochaczewie zmieniają się na naszych oczach. O postępy prac pytaliśmy dyrektor Mosiru Izabelę Wojdyno. Trwają zapisy do turnieju dzikich drużyn. Jest kilka kategorii wiekowych. W tym serwisie także o obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek. Zawód trudny, ale dający dużo satysfakcji i bardzo potrzebny. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W ramach wielkiej i kosztownej modernizacji stadionów sportowych w Sochaczewie, realizowanej przy udziale środków z Polskiego Ładu, w naszym mieście powstają nowe oświetlone korty tenisowe. Prace dobiegają końca, mówi dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
12: W tym momencie jest kładziona warstwa z mączki z gliną, w kolejnym tygodniu kolejna warstwa samej mączki, następnie mocowanie linii na kortach, malowanie ścianki treningowej, no i oczywiście prace wykończeniowe w budynku tenisowym. Myślę, że w wakacje zorganizujemy już turniej na otwarcie tego fantastycznego obiektu.
11: Trwa nabór do turnieju dzikich drużyn w naszym mieście. To wielka piłkarska impreza skierowana do dzieci i młodzieży, organizowana od ponad 20 lat z inicjatywy posła Macieja Małeckiego.
13: Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w turnieju, ale też, żeby mniejsze dzieci nie musiały rywalizować ze starszymi, żeby podzielić jak najlepiej na kategorie wiekowe i dlatego jest taka szeroka formuła, żeby dzieci w zbliżonych rocznikach grały między sobą na jednym boisku, dzieci w kolejnych rocznikach na drugim i tak dalej. Przypomnę, gramy w kategoriach wiekowych Skrzat, Orlik, Junior i kategoria Open, czyli tam nikt nie sprawdza wieku urodzenia, od 16 lat wzwyż. Natomiast bardzo mocno uczulamy, tak jak zawsze, ja na prośbę sędziów to robię, w kategoriach dziecięcych, tych nieletnich, musi być legitymacja.
11: Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja, a turniej odbędzie się 30 maja. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. I zmieniamy temat. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. A kilka dni wcześniej swoje święto miały położne. To trudny zawód, ale też dający dużo satysfakcji i bardzo potrzebny.
14: To piękny zawód. Niektórzy mówią, że powołanie. Ja powiem dalej, że pielęgniarstwa można się nauczyć. Natomiast pielęgniarką trzeba się urodzić. To jest zawód przyszłości. To już jest zawód deficytowy, więc będzie łatwo znaleźć pracę zarówno na rynku warszawskim, jak i na rynku sochaczewskim.
11: Mówiła Wiesława Załuska, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. Więcej o zawodzie pielęgniarki już jutro w rozmowie z gościem dnia po 14:20. Wiesława Załuska będzie gościem Grażyny Bolimowskiej-Gajdy. Za to już dziś wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym składamy najserdeczniejsze życzenia.
15: Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
16: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
15: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No to trochę nam się jeszcze wiatr rozhulał przy tym wszystkim. Deszcz, który w ciągu dnia będzie padał i z tym trzeba się liczyć, choć potrzebny też, to prawda. 13 stopni na termometrach dziś, jutro podobnie, choć już z szansą na rozpogodzenia. No i właśnie środa, czwartek i piątek, no to słońce do nas wyjrzy. Przy czwartku tu niewykluczone, że jednak ponownie parasole mogą się przydać i weekend jak na razie też taki się zapowiada pod parasolem z większą ilością chmur i możliwym deszczem, ale cieplejszy, bo wtedy do 22 stopni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Paweł, którego gorąco pozdrawiamy i który jeszcze wyleguje się w łóżku, tak, zazdrościmy, szczególnie przy tej pogodzie, napisał: Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą. No i faktycznie coś się w tym jest. 5,5 minuty po godzinie 8, Radio Sochaczew na dzień dobry i kolejne te przeboje. No jak znalazł właśnie na taką pogodę. To Stevie Wonder, no to gramy. Dajcie głośniej.

0: cytat klubowych hebitów. Robin Schulz już za nami. 20 minut po godzinie 8. Radio Sochacze na dzień dobry. I skoro miasto już zdradziło, to my też powiemy, kto będzie gościem audycji Puls Miasta, która już dziś o 11.20. A nasze studio odwiedzi kierownik referatu kultury i turystyki, czyli Julia Kuligowska. No i czeka na Was mnóstwo informacji o wydarzeniach, które to lada moment ożywią nasze miasto.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Lata skoro pojawiła się w waszych głośnikach, to i też warto przypomnieć o tym, że zagra przecież na tegorocznym Święcie Lnu w Żyrardowie. Lanberry i jej plan awaryjny to za nami, 29 minut i będzie 9. No właśnie, Święto Lnu w Żyrardowie to w dniach 26-28 czerwca, także końcówka przyszłego miesiąca będzie należała zdecydowanie do tego wydarzenia i przez 3 dni w Żyrardowie koncerty gwiazd. I każdy powinien znaleźć coś dla siebie, i ci młodsi, i ci starsi, no bo właśnie nie zabraknie tych znanych postaci, chociażby i tych z zagranicy, jak Velvet. Tak, ta piosenkarka też u nas wystąpi, jej przeboje znacie z Radia Sochaczew. No a oprócz niej i oprócz wspomnianej Lanberry, to na przykład Tede, więc i fani rapu też coś dla siebie znajdą, do tego Grzegorz Chyży, Young Leosia, czy na przykład Kuba Szmajkowski, ale ta lista jest zdecydowanie dłuższa. Na tusochaczew.pl znajdziecie szczegóły. Ja dodam tylko tyle, że lokalizacja tego wydarzenia się zmienia, bo scena zostanie rozstawiona nie jak w ostatnich latach na placu Świętego Jana Pawła II, ale na wschodzie, to Łąka, no i teren ekoparku, to właśnie tam odbędzie się tegoroczne Święto Lnu. Tusochaczew.pl, jak wspomniałem, tam są szczegóły.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: To pora, by ruszyć na drogi i sprawdzić, co 20 minut przed 9 się na nich dzieje, jeżeli chodzi o drogę w stronę Warszawy. No to tu wciąż to natężenie ruchu może być kłopotliwe. Nowa Wieś, Błonie i dalej Ołtarzew i Ożarów samochodów więcej. Także jadąc tu od Ożarowa w stronę Pruszkowa też ten ruch większy. Tak naprawdę w jednym i drugim kierunku. Od Grodziska jadąc do Błonia, to tu też chwilę będzie trzeba się zatrzymać, zanim do 92 dojedziecie. No i Wiskitki od Żyrardowa, czyli krzyżówka Rondo przy A2. No to podobnie też tych samochodów jest sporo, choć na A2 do stolicy i do Łodzi tu na wysokości Sochaczewa większych problemów nie widać. Nie widać ich także, jeżeli chodzi o drogę do Skierniewic, czyli trasa 705, czy na Brochów, to też raczej kłopotów nie ma. Campinos, Leszno, tu przejezdnie, Stare Babice tuż przed Warszawą, no to tu już będzie trzeba zwolnić. 92 na Łowicz i od Łowicza też płynnie i tak naprawdę do Kutna i od Kutna na tym odcinku nie widać, by coś niepokojącego się działo i na wysokości Kutna, jak wiedziecie, na A1 też tych problemów nie ma. A czy są w samym mieście ścisłe centrum, czy je przysparza Łowicka, Gawłowska i Płocka w rejonie tego skrzyżowania, tu będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu, czy też jadąc od Licealnej 15 sierpnia Traugut tam do krzyżówki właśnie z Warszawską i z drugiej strony Staszica. Tu niewykluczone, że chwilę będzie trzeba zaczekać, no i Warszawska przy Piłsudskiego i 600-lecia też poczekacie na zmianę świateł. 46 863 22 22 numer do Radia Sochaczew. Czekamy na wasze wieści z dróg.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
7: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Imprezy. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
8: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
12: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: zepsuje trochę klimat tej piosenki, ale zawsze mi się kojarzyło z tym, że na balkonie to jednak stygnie bigos. Stygnie lato, czyli Kuba i Kuba i 10 minut do godziny 9. Słuchacie Radia Sochaczew. 15 dzień maja, czyli ten piątek i godzina 19, to wtedy z kolei w kościele w Kozłowie Biskupim odbędzie się koncert papieski. To już 18. edycja tego wydarzenia, które to ma na celu przybliżenie postaci Ojca Świętego temu młodszemu pokoleniu. No i co roku organizatorzy zapraszają oczywiście gwiazdę wieczoru.
1: W tym roku gwiazdą będzie nasza tutaj sochaczewska schola Śpiewajmy Mu, która działa przy parafii Matki Bożej Różańcowej tu w Sochaczewie. Fajnie jest zapraszać takie nasze też lokalne zespoły od czasu do czasu. Jest takie przysłowie, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Więc uważam, że jeśli mamy takie fajne grupy, które coś robią i działają i poświęcają na to dużo czasu, dużo pracy, warto pokazać i warto zaprezentować. Także tu stąd ten pomysł.
0: Zdecydowanie tak, o czym mówił współorganizator wydarzenia Arkadiusz Mamcarz. Czego jeszcze możecie się spodziewać w jego ramach? No to pełen program znajdziecie na tusochaczew.pl. Do tego tematu też będziemy niejednokrotnie jeszcze wracać.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, COT 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: W piątek, 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Posłuchajmy wiadomości tych o 9.
10: Największe letnie imprezy organizowane przez miasto Sochaczew zarabiają na siebie. Środki wprowadzono już do budżetu. W tym serwisie zapraszamy na zbliżające się wydarzenia. W SCK zostanie odczarowana grawitacja, a w Bibliotece Pedagogicznej odbędzie się ciekawe spotkanie autorskie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Największe letnie imprezy organizowane przez Sochaczewski Ratusz zarabiają na siebie. Dzieje się tak dzięki dzierżawie terenu Podzamcza, bulwarów i ulicy Traugutta pod Wesołe Miasteczko oraz strefę gastronomiczną i handlową. Radni wprowadzili już te pieniądze do budżetu.
11: Należy zaznaczyć i podkreślić to, że w ostatnim czasie miasto podpisało szereg umów związanych z organizacją tegorocznych wydarzeń plenerowych. Łącznie dzięki podpisanym umowom budżet miasta zasili kwota 473 tysięcy. To bardzo ważna informacja, ponieważ należy podkreślić, że jeszcze jakiś czas temu wydarzenia plenerowe w naszym mieście były finansowane w 100% z budżetu miejskiego.
10: Mówił kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Jakub Okraska.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na niezwykle ciekawe wydarzenie pod tytułem Niżyńska Pianoforte. To spektakl, który łączy taniec z muzyką i odczarowuje grawitację, jak zapowiadają twórcy.
12: Na scenie widzimy duet. Niesamowita tancerka i choreografka, jedna z czołowych obecnie dzisiaj na polskim rynku, Daniela Komendera, która jest również choreografką w filmie Chłopi, ale też i współpracuje z Sanach przy koncertach, choreografuje. Bardzo, bardzo ciekawa postać i w duecie jest z kompozytorką, wokalistką, instrumentalistką Katarzyną Piszek. I one obydwie w takim duecie tworzą jakby w ogóle całkowicie nową jakość, przetwarzając Le Noche z Bronisławy Niżyńskiej z 23 roku. Taki balet, ten spektakl jest stworzony na trampolinie sportowej. I wszystko jest też jakby w takim akcie lotu.
10: Spektakl będzie można obejrzeć 20 maja w SCK w Chodakowie. Wymagana rezerwacja. Również 20 maja wydarzenie przygotowuje Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie. W ramach Tygodnia Bibliotek zaplanowano ciekawe spotkanie, tak dla dzieci, jak nauczycieli. Zaprasza kierownik Elżbieta Szczypińska.
13: Organizujemy spotkanie autorskie, tym razem dla dzieci klas młodszych z Małgorzatą Nawrocką i warsztaty dla nauczycieli, które również poprowadzi pani Małgorzata. Dziecko w świecie mediów, zaplanowana katastrofa czy szansa rozwoju. Te dwie aktywności wpisują się w obchody Tygodnia Bibliotek. Tego samego dnia również podsumujemy i rozstrzygniemy konkurs dla nauczycieli. Będzie to piąta edycja konkursu Oczytany Nauczyciel.
10: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
14: Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
15: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
15: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Pogoda dziś nie zachwyca, no bo deszczowo i do tego wietrznie. I tak już pozostanie. 13 na termometrach to jest maks. Jutro no podobna temperatura, choć już możemy liczyć na chwilowe rozpogodzenia. Tak bliżej południa już to słońce powinno do nas wyjrzeć przy środzie. Czwartek, no to wtedy ponownie przydadzą się parasole, ma nam popadać i także ten deszcz prognozowany na weekend, który pochmurny, ale cieplejszy, to 21, maksymalnie 22 stopni.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Tak sobie zerkam, co w przysłowiach na dziś. Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego. Gdy słoneczko przed serwacem ciepło już dogrzewa, po serwacem szron pokryje i kwiaty, i drzewa. Albo Pankracy, serwacy i bonifacy źli na ogrody chłopacy. O, proszę bardzo, takie mądrości. To już 7 po 9 i Wanda i Banda. No to gramy dalej.

0: swojej gitarce i pośpiewał Dominik Dudek, jego papa. I 21 minut po godzinie 9. Kto śledzi nas w social mediach, ten wie, kto będzie porannym gościem, a kto nie, proszę bardzo, rozwiewamy wszelkie wątpliwości, czyli wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka. Za chwilę w naszym studiu, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka. Dzień dobry.
18: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
17: I pada, można by powiedzieć, że wreszcie pada, ponieważ chociaż dla niektórych no nie jest oczywiście za wesoło, jeżeli jest szaro i smutno za oknem, to jednak dla rolników ten deszcz jest jak wybawienie, chociaż też wiemy, że wszystkich problemów on nie rozwiąże.
18: Myślę, że jest wybawieniem dla nas wszystkich, można powiedzieć, na szczęście pada i mogłoby padać tak przez cały tydzień, a myślę, że jakby i miesiąc popadało, to też by nie było źle, ponieważ mamy u nas na terenie środkowego Mazowsza suszę hydrologiczną, to znaczy, że już te zapasy wody, które tam w głębi powinny być, one się nie odnawiają, tylko są straty. Obniża się poziom wód nie tylko gruntowych, ale i wód tych w głębszych zasobach. I to jest bardzo niepokojące, bo to nie chodzi tylko o korzystanie z wody do podlewania, ale również o korzystanie z wody do picia. I mamy takie alarmujące sygnały i u nas, i w wielu miastach, i gminach wiejskich, że jest ten problem. U nas, mówię o tym temacie wody nie bez przyczyny, ponieważ u nas taki problem wystąpił pierwszego dnia długiej majówki, kiedy to wypompowana została wieczorem wszystka woda, która była zgromadzona w zbiornikach i na bieżąco przetwarzana, i przez jakieś 2-3 godziny tej wody brakowało. I tutaj chciałbym uprzedzić, proszę Państwa, że my robimy co roku jakieś inwestycje w wodę i zwiększyliśmy zasób, jeśli chodzi o zbiorniki, w których gromadzimy wodę pitną. Kiedyś mieliśmy tych zbiorników na 300 metrów sześciennych wody, teraz mamy na 500 metrów sześciennych wody. Odnowiliśmy stację uzdatniania w Roztropnej, ona była wyłączona, bo kiedyś nie było potrzeba, teraz jest załączona. I cały czas będziemy robić kolejne inwestycje, mamy kolejne plany modernizacyjne, rozszerzające w tym roku wiercenie studni w Orłowie. Natomiast nie da się zabezpieczyć wszystkim wody, szczególnie w tych końcowych odcinkach, jeżeli w pewnych momentach wszyscy będą jednocześnie i kąpać się, i podlewać ogrody. Ja uprzedzam, że i przypominam, że ta woda, którą pompujemy do wodociągu, ona jest wodą uzdatnioną. Tą, którą wydobywamy z podziemi, ona ma bardzo dużo żelaza, manganu, trzeba ją przefiltrować i dopiero puścić do wodociągu. Szkoda takiej wody, żeby ją używać do podlewania. Jeśli to jest jeszcze do podlewania kwiatków w domu, czy jakichś tam paru doniczek na zewnątrz, to nie jest problem. Ale mamy sytuację, że są podlewane całe pola. I w związku z tym, jeżeli przychodzi na przykład weekend, kiedy wiele osób nadrabia zaległości w praniu, kiedy wieczorem jest kąpanie i ktoś podlewa pola, to nie ma mowy, żeby wystarczyło naraz tyle wody. Dlatego bardzo proszę o roztropne korzystanie z wody z wodociągu. Jeśli już trzeba coś podlać, to może nie w sobotę wieczorem, tylko właśnie może nad ranem, kiedy inni nie pobierają tej wody, ale z tym podlewaniem naprawdę trzeba uważać i tutaj zachęcam do łapania deszczówki i wykorzystania jej do podlewania z innych źródeł, natomiast z wodociągu raczej trzeba by ograniczyć. Bardzo proszę, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie, ale też i o innych, którzy mieszkają dalej od stacji uzdatniania. Tych wodociągów mamy około 200 kilometrów. Jeśli po drodze wcześniej zostanie woda rozebrana, to do tych na końcu nie dopłynie. Więc proszę, żebyśmy pamiętali o tym i racjonalnie gospodarowali wodą. Przy okazji też, jeśli chodzi o trawniki, warto pamiętać, żeby nie kosić zbyt nisko. Trawa wykoszona to jest parowanie bardzo szybkie wody, to jest podwyższanie temperatury ziemi, więc warto by było pomyśleć może o jakaś łąka kwietna, gdzie tego koszenia prawie nie ma, żeby było zacienienie większe, żeby po prostu zachowywać jak najwięcej tej wody w gruncie, żeby nie pompować wszystkiego na zewnątrz, bo w końcu zabraknie.
17: Jak już jesteśmy przy tych tematach również pogodowych, to też jest ważna informacja dla rolników. Już nie o suszy, ale o innym zjawisku, które nastąpiło również na terenie gminy Nowa Sucha.
18: Tak, w tym roku ta wiosna jest naprawdę bardzo trudna dla rolników, bo nie dość, że jest bardzo sucho, to jeszcze wystąpiły nie można powiedzieć nie przymrozki, ale mrozy, bo mieliśmy w ubiegłym tygodniu taką noc, że temperatura spadła poniżej minus 5 i ona się utrzymywała dość długo. To spowodowało ogromne straty w sadach przede wszystkim, no i nie tylko. I stąd decyzja o tym, żeby powołać komisję, znaczy uruchomić komisję, bo ta komisja jest do szacowania szkód i w związku z tym od jutra do 3 czerwca będziemy przyjmować wnioski od rolników, u których wystąpiły straty. Do wniosku trzeba będzie załączyć kopię wniosku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności bezpośrednich oraz kopię zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, księga rejestracji w przypadku występowania tych zwierząt. Pochylimy się nad każdym przypadkiem i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu będzie można pomóc w rekompensacie dla tych, którzy ponieśli duże straty z tego powodu.
17: I przechodzimy już do kolejnego tematu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. On wszedł już w życie. Co się zmieniło?
18: Tak, na ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy, tutaj głównie Kozłów, Biskupin, część Rokotowa, Zakrzewa, Żylina Starego. I czekaliśmy na sprawdzenie przez służby wojewody tego planu. Są drobne poprawki, ale to są takie bardzo kosmetyczne poprawki. Także plan już w pełni wszedł w życie, więc informuję, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby w jakiś sposób korzystać z tego planu, już można w pełni z niego korzystać. On sporo zmienia. Tutaj cieszę się szczególnie z nowego układu drogowego, jaki jest zaplanowany w Kozłowie Biskupim, z przeznaczenia niektórych gruntów. Tutaj chcieliśmy na przykład, żeby na targowisku oprócz handlu można by było część przeznaczyć pod budowę świetlicy wiejskiej dla Kozłowa Biskupiego, bo ta miejscowość już liczy ponad 1800 mieszkańców, potrzebuje takiego obiektu. No jest szereg różnych zmian też związanych z gruntami pod inwestycje, więc warto to sobie obejrzeć. Można wejść na stronę internetową naszej gminy, zapoznać się z tymi elementami planu, które nas interesują. Jednocześnie trwają prace nad planem ogólnym. Przewidujemy, że na przełomie maja i czerwca wyłożymy go do konsultacji, także będzie można się z nim zapoznać, będziemy na bieżąco informować.
17: A teraz czas na zaproszenia. Już w najbliższy piątek koncert papieski w Kozłowie Biskupim. Wydarzenie już takie z długoletnią tradycją o dużej renomie w środowisku.
18: Tak, będziemy powoli się zbliżać do 20. edycji, ale to jeszcze nie teraz. Natomiast zapraszamy w najbliższy piątek do Kozłowa Biskupiego, do kościoła parafialnego, gdzie wspólnie z parafią przygotowujemy koncert. Już od godziny 17 będzie można oglądać wystawę, która będzie towarzyszyła temu koncertowi. Zwykle to jest wystawa związana właśnie z życiem, działalnością świętego Jana Pawła II. A o godzinie 19 będzie koncert w kościele, też na zewnątrz przygotowane są miejsca, telebimy, gdyby ktoś tam się nie zmieścił. Myślę, że koncert ma swoją renomę. Ci, którzy uczestniczą, na pewno są pod wielkim wrażeniem tych przeżyć, tych doznań, które otrzymują tam od artystów, którzy przygotowali ten koncert. Myślę, że warto przyjść. To jest taki wieczór, który można spędzić właśnie, żeby coś przemyśleć, przeżyć, nad czym się zastanowić, takim pozytywnym. Zapraszam serdecznie.
17: A już dzień później będą świętować strażacy z gminy Nowa Sucha. Tutaj też zaproszenie dla mieszkańców, ponieważ jest to wydarzenie otwarte.
18: Tak, tutaj ze względów logistycznych to święto strażaka zostało przeniesione z 4 maja na 16 maja. Zapraszam w imieniu wszystkich druhów z naszych jednostek Straży Pożarnej. Najpierw na godzinę 13 też do Kozłowa Biskupiego, do kościoła będzie msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Potem o 14.30 już na terenie OSP Antoniew będzie taka oficjalna zbiórka, będą wyróżnienia, medale dla strażaków. A po tej zbiórce, gdzieś około 16, rozpocznie się piknik. Na wszystkie te elementy wstęp jest wolny, zapraszamy wszystkich. Ja osobiście myślę, że taka obecność nas, mieszkańców tam, to będzie taka forma podziękowania, bo jest za co dziękować. Ubiegły rok był bardzo trudnym rokiem, tych wyjazdów różnych było bardzo dużo i strażacy naprawdę stanęli na wysokości zadania, służą nam swoim czasem, umiejętnościami, swoim poświęceniem. Warto przyjść, podziękować im w ten sposób, zobaczyć, jak się pięknie prezentują, jaki mają sprzęt. Myślę, zachęcić dzieci też szczególnie, żeby w przyszłości też mogły, żeby marzyły o tym, żeby zostać strażakami.
17: A młodzieżowe, dziecięce drużyny pożarnicze na terenie gminy też działają, więc też zachęcamy, żeby się dowiadywać.
18: Tak, działają, rozwijają się, przybywa ich i też oczywiście drużyny dziewcząt jest coraz więcej. Druhen, bardzo się cieszę, że jest taki zapał i taki dobry klimat wokół tej naprawdę niezwykłej służby.
17: Jest nadzieja w narodzie.
18: Jest nadzieja.
17: I tym wątkiem już kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka.
18: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
19: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie, czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602-634-137. światmalucha.net.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: grasz na gitary. Co ty tutaj robisz? I 9 minut do 10 do wiadomości w Radiu Sochaczew. Program Ceny Paliw Niżej ma być dłużej. Nie wyklucza tego minister energii. Właśnie te szczegóły pojawią się już o pełnej na 94,9. Bądźcie blisko.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, COT, 1,79 za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Na zegarach mamy już godzinę 10.
12: Szybszy termin za pieniądze, szpitale wprowadzają odpłatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej, nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie. Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
14: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
13: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
15: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
13: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
12: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojców. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2-6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała pokonała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
0: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
12: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11. Dziś zaczyna się wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
5: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
12: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Pora na sport, Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek 2 kolejki, to w piłkarskiej Ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome, dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
19: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są mieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są 2 okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
0: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2-6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś 2 pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirsta zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie 2. miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Jak lubicie rymować, to Międzynarodowy Dzień Limeryków się dziś poleca wśród świąt nietypowych, ale przede wszystkim to życzenia w stronę pielęgniarek, bo ten Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek także dziś w kalendarzu we wtorek 12 maja. Mamy 7 minut po godzinie 10 i dobre dźwięki, których nie zawahamy się użyć. Dire Straits na start tej godziny. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam.

0: pracy przybywa i zdecydowanie przy takich numerach. 23 minuty po godzinie 10, słuchacie Radia Sochaczew, no i mamy dla was zaproszenie na 94,9. Chodzi o spotkanie autorskie z Agnieszką Krawczyk, czyli autorką licznych powieści obyczajowych, ale też kryminałów, które to pisze z kolei pod pseudonimem Iga Horn. I to spotkanie zaplanowano na najbliższy czwartek, czyli na 14 dzień maja na godzinę 17 w Bibliotece Gminnej w Kątach, a wstęp jest wolny.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No to idziemy na dobrego kepsika w takim razie. A jaki się dziś się przy wtorku poleca, jeżeli chodzi o Pasza Kebab na terenie Oto Parku? No to na grubym cieście i tu możecie sobie wrzucić kurczaczka, wołowinkę albo po prostu to mięso pomieszać, surówka i sos do wyboru. I jeszcze w zestawie znajdziecie też napój. No to życzymy Wam smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Denzel, który przecież bawił nas w zeszłym roku na WSC Festiwalu. Tak, był gwiazdą tego wydarzenia. A jakie gwiazdy pojawią się na tegorocznych Dniach Błonia, to temat, do którego wrócimy punktualnie o 11 w wiadomościach Radia Sochaczew. Wtedy też przywita Was już Oskar Tomczyk.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów 300-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: W piątek, 15 maja o 19:00 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18. koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17:00 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19:00. Kościół w Kozłowie Biskupim.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Tu Radio Sochaczew, jest 11:00.
11: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na Noc Muzeów, tym razem w rowerowym klimacie. Przed nami Dni Błonia, wiemy już, kto na nich wystąpi. W tym serwisie zajrzymy też do regionalnej kroniki policyjnej. Funkcjonariusze z Wiskitek poszukują sprawcy okrutnego uśmiercenia jeża. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Noc Muzeów w naszej okolicy ponownie łączy trzy lokalne placówki: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Radosława Jarosińskiego pytaliśmy o program wydarzenia w zarządzanej przez niego placówce.
12: Zaczynamy od spaceru historycznego ulicą Trauguta. Uczestnicy dostaną karnety po przejściu do Muzeum Kolei Wąskotorowej. Będą mogli wsiąść do pociągu i pojechać do Chodakowa, następnie dostać się do Żelazowej Woli i skorzystać z dalszych atrakcji. Tegoroczna Noc Muzeum płynie nam pod znakiem roweru, czyli gwoździem programu będzie interaktywna wystawa rowerowa Wsiadaj i jedź zabytkiem. Kilkanaście rowerów zabytkowych zostanie sprowadzonych do muzeum i będzie można się na tych rowerkach przejechać.
11: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Rowerową tematykę podejmie także grupa rekonstrukcji historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, która przedstawi sylwetkę kolarza żołnierza. Swoje stoiska będą miały również Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna, Sochaczewski Oddział PTTK oraz Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, która tradycyjnie przygotuje piaskownice ze skarbami do odkrycia przez najmłodszych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: 13 czerwca odbędą się Dni Błonia. Organizatorzy przygotowali coś dla fanów disco polo, popu i reggae oraz dla tych, którzy po prostu lubią się dobrze bawić. W tym roku w Błońskim Amfiteatrze przy Centrum Kultury pojawią się Zenon Martyniuk, Bartosz Gajda, znany z kabaretu Łowcy.b, Michał Szczygieł i Kamil Bednarek. Błoński Ratusz zaprasza też na dwudniowy festiwal food trucków, koncert salonowej orkiestry Johanna Strausa z bajkowymi utworami Disneya, czy rodzinną strefę w Parku Bajka. Na koniec tradycyjnie pokaz cichych fajerwerków. Ta sprawa odbiła się echem nawet w mediach ogólnopolskich. Policja poszukuje sprawcy brutalnego uśmiercenia jeża. Do zdarzenia doszło u naszych sąsiadów.
13: Policjanci z posterunku policji w Wiskitkach poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Sytuacja miała miejsce w Wiskitkach między ulicą Kościuszki a ulicą Armii Krajowej. Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości osoby, która dokonała tego czynu, proszeni są o kontakt z prowadzącym postępowaniem, młodszym aspirantem Przemysławem Sędziejewskim.
11: Mówiła starszy sierżant Monika Michalczyk. Jak podają media ogólnopolskie, jeż miał zostać uśmiercony wskutek użycia wyrwanej kostki brukowej.
14: Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
15: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
16: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić nieważenia przedmiotu kultury religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż.
15: Która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
16: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
15: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
14: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiSu, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
17: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
14: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje.
20: Pogoda.
18: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Przelotne opady w Sochaczewie i okolicach. Tego doświadczymy po 11:00 i to cały czas widzimy. No i te opady będą cały czas trwać do 14:00, przynajmniej popada, a po 14:00 może popadać. Tak to wygląda. Aktualnie, jeśli chodzi o temperaturę, 8 stopni Celsjusza na termometrach, chociaż to odczuwalna bliżej zera nawet. Ciśnienie niskie, równo 1000 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z zachodu z prędkością 32 km na godzinę.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry. Wtorkowe przedpołudnie w radiu Sochaczew. Jak się macie? Mam nadzieję, że całkiem nieźle. Że na pewno wtorek mija lepiej niż w poniedziałek wielu. No bo wtorek to już jest bliżej środy, a bliżej środa jest bliżej czwartku, później bliżej piątku, weekend. No, znamy to doskonale, a więc jesteśmy z wami. Dzisiaj, słuchajcie, pozdrawiamy wszystkie pielęgniarki, tak, bo to jest ich międzynarodowe święto, a więc czujcie się pozdrowione. Dzisiaj także na przykład dzień wiedzy o fibromialgii i limeryków. Takie święta mamy. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Takiego energetycznego pobudzenia potrzeba w to deszczowe przedpołudnie. A już za moment w Radiu Sochaczew miejska audycja będzie m.in. o zbliżającej się Nocy Muzeów w Sochaczewie, bo ta już w najbliższy weekend, soboty na niedzielę. A więc o programie wyjątkowych wystaw i atrakcji, które będą czekać na Was w placówkach muzealnych na terenie miasta i nie tylko, będziemy rozmawiać. Będzie także o wydarzeniu muzycznym koncert na Dzień Mamy i Taty, bo taka inicjatywa, takie wydarzenie również jest planowane. Kto wystąpi na scenie i dlaczego, za chwilę o tym więcej szczegółów, dlaczego warto się wybrać na ten temat. W miejskiej audycji gościem Radia Sochaczew będzie kierownik referatu kultury i turystyki Julia Koligowska. Ta rozmowa już za chwilę, zostańcie na 94 i 9 FM. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się!

0: Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay. Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
8: A dzisiaj w naszym studiu jest Joanna Kuligowska, kierownik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Już w najbliższą sobotę ogólnopolska akcja Noc Muzeów. Sochaczew jak co roku włącza się w to wydarzenie. Co się będzie u nas działo i to też jest istotne nie tylko w placówkach muzealnych, ale też tych, które może mają mniej wspólnego z tego rodzaju kulturą.
9: Tak, dokładnie. Już 16 maja zapraszamy bardzo serdecznie na Noc Muzeów w Sochaczewie. Wyjątkowe wydarzenie przygotowane wspólnie z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz warsztaty terapii zajęciowej Jatymy. To będzie noc pełna różnorodnych atrakcji od historii i kultury przez sztukę aż po aktywności sportowe. W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zaplanowano m.in. historyczny spacer ulicą Traugutta oraz przejście do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, skąd będzie możliwość przejazdu w kierunku Żelazowej Woli. Pojawią się także stanowiska rekonstruktorów i stowarzyszeń. Również będzie aktywna wystawa rowerowa Wsiadaj i jedź zabytkiem, a także spotkania między innymi z Jerzym Misiakiem oraz prezentacja archiwaliów przez Tomasza Stopińskiego pod nazwą Major Felix Kozubowski w międzywojennym dokumencie wojskowym. W warsztatach terapii zajęciowej Jatymy będzie można zobaczyć wystawy rękodzieła i malarstwa uczestników, wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz skorzystać z animacji dla dzieci przygotowanych wspólnie z klubem wolontariuszy CUS. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie będzie można przebiec się taki bieg pod nazwą Sochaczewska Noc, czyli nocna obiegówka czasowa na stadionie przy ulicy Warszawskiej oraz pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki na pływalni Orka. Natomiast w domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli dostępna będzie gra terenowa, ballady i szepty nocy, zwiedzanie przestrzeni poza ekspozycyjnych domu urodzenia Chopina, projekcja filmu Błękitna Nuta oraz koncert duetu Kaspra Nowaka i Łukasza Krupińskiego. W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie przygotowano szeroki program atrakcji. Będzie udostępnienie poczekalni z pomieszczeniem kasy i dyżurnego ruchu w zabytkowym budynku stacji Sochaczew Wąskotorowy z 1937 roku. Będzie również kino Mewa, czyli odtworzenie klimatu historycznego kina funkcjonującego w Sochaczewie w okresie międzywojennym. Prezentacja mini wystawy pod tytułem Mieczysław Fok z kolei na estradę, a także także pamiątkowe pocztówki ze stemplem muzealnym. W planie są również wystawy stałe i czasowe, prezentacja najstarszego pasażerskiego składu wąskotorowego, ognisko w skansenie, pokazy strojów z okresu międzywojennego, kolejowe animacje dla dzieci i młodzieży, kolejowa gra terenowa z nagrodami, przejażdżki drezyną oraz pokaz prac torowych. Dzięki współpracy z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie oraz właśnie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaplanowano wyjątkowe przejazdy, które są jedną, myślę, że z największych atrakcji tej nocy muzeów. To właśnie kolej wąskotorowa odgrywa tutaj kluczową rolę. Pociągi retro do Chopina pod Parą wyruszą z muzeum do stacji Chodaków, skąd pasażerów dalej przewożą autobusy do domu urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Wśród tych naszych autobusów pojawi się także zabytkowy Jelcz M11, co będzie taką dodatkową atrakcją dla miłośników motoryzacji. I po wydarzeniach w Żelazowej Woli uczestnicy wrócą tą samą trasą. Dodatkowo dostępne będą nocne przejazdy pociągiem retro na trasie Sochaczew Wąskotorowy, Sochaczew Miasto, Sochaczew Wąskotorowy. I to tylko taki zarys tego, co będzie się działo podczas tej nocy muzeów w Sochaczewie. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie www.sochaczew.pl oraz oczywiście na stronach poszczególnych współorganizatorów, gdzie znajdują się dokładne programy wydarzeń w ich jednostkach. Na stronie miejskiej dostępne są również szczegółowe rozkłady przejazdów, w tym godziny odjazdów pociągów retro oraz autobusów, tak żeby mieszkańcy wiedzieli po prostu, o której godzinie te pociągi i autobusy odjeżdżają. I właśnie tak u nas tutaj prezentuje się ta noc muzeów w Sochaczewie w tym roku.
8: Czyli prezentuje się bardzo obficie. Zachęcamy tutaj mieszkańców do zajrzenia do poszczególnych mediów, do poszczególnych stron internetowych, dowiedzieć się troszeczkę na temat tych wydarzeń i wziąć w nich udział, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, to nie możemy też pominąć koncertu na Dzień Mamy i Taty w Sochaczewie. Co o nim wiemy?
9: Tak, tutaj drugim wydarzeniem, na które serdecznie zapraszamy, jest koncert z okazji Dnia Mamy i Taty pod hasłem Koncert dla Ciebie, Mamo i Tato, organizowany w ramach cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza we współpracy z Sochaczewskim Centrum Kultury. Koncert odbędzie się 24 maja o godzinie 16 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści z klubu piosenki SCK pod kierownictwem pani Jolanty Kawczyńskiej. Bezpłatne bilety są do odbioru w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Trzecie piętro, pokój 425, po okazaniu karty mieszkańca otrzymuje się bilet. Warto się pośpieszyć, ponieważ te bilety bardzo szybko się rozchodzą. Także ja chciałam serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców. To doskonała okazja, by wspólnie w rodzinnej atmosferze świętować właśnie Dzień Mamy i Taty i spędzić miło czas przy muzyce.
8: I może jak już mamy panią w studiu, to poprosiłabym o kilka słów o gwiazdach WSC Festiwalu i Dni Sochaczewa. Kilka razy w tygodniu pojawiają się nowe informacje. Dużo jeszcze zostało kart do odsłonięcia?
9: Tak, jeśli chodzi o dni Sochaczewa, to takie najważniejsze karty jeszcze będziemy odkrywać, ponieważ gwiazda sobotniego i niedzielnego wieczoru jeszcze nie została zdradzona, a łącznie do odkrycia jeszcze mamy 5 artystów. To jeśli chodzi o właśnie dni Sochaczewa. Natomiast WSC Festiwal, tutaj zdradziliśmy już gwiazdę wieczoru, która wystąpi w sobotę i w niedzielę, natomiast przed nimi też są ciekawi artyści i tutaj mamy jeszcze do ogłoszenia 9 artystów, także też trochę jeszcze tego jest i na pewno myślę, że mieszkańcy i młodzież będą zadowoleni.
8: To może jak jakimś cudem ktoś jeszcze nie słyszał, kto wystąpi podczas obu tych imprez, mogłaby pani wymienić te gwiazdy, które już są znane.
9: Podczas Dni Sochaczewa wystąpi Abba Classic, Kabaretka 2, zespół How We Meet, zespół Tribute to Polski Jazz, Rafał Brzozowski, zespół Farba oraz Krystyna Giżowska. Natomiast podczas WSC Festiwalu wystąpi Meduza, który będzie również prowadzącym całe wydarzenie. Wystąpi Rychu Peja, Kosa, nasze sochaczewskie cylinderki Red Fire, Skolim, Guzior oraz Blacha 2115.
8: A po drodze jeszcze przecież wydarzenie Disco Bzura, tam też muzyczne gwiazdy i ja wiem, jeszcze oczywiście ratusz nie zdradził żadnej z nich i nie potwierdził tych, które gdzieś tam już się pojawiają w przestrzeni publicznej, ale tych gwiazd też trochę będzie.
9: Też trochę będzie i są to takie znane nazwiska, kojarzone, także też tutaj myślę, że czekamy na bardzo fajny festiwal, właśnie taki disco polowy, jednodniowy, natomiast też jest tam sporo artystów i myślę, że też tutaj będą mieszkańcy zadowoleni, jak zaczniemy odkrywać te gwiazdy.
8: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Joanna Kuligowska, kierownik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew.
9: Dziękuję bardzo.
7: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Wrzucamy na ruszt z barem Brothers Grzegory, który czynny dzisiaj do 19. Danie dnia, które dzisiaj nam proponują, to zupa fasolowa, świeżonka, ziemniaki, kapusta młoda zasmażana. A w ofercie dodatkowo znajdziecie rybę smażoną, konkretnie to smażonego dorsza. Pierogi ręcznie robione domowe to też specjalność baru Brothers Grzegory, a jeśli chodzi o farsz, to mają z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. Więcej pozycji w menu znajdziecie także na ich Facebooku. Smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

Nieśmiertelny przebój Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. A jeśli wy nie chcecie niczego przegapić, no to już za kilka chwil punktualnie o 12:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Bądźcie czujni i niczego nie przegapcie.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Jest punktualnie 12 w Radiu Sochaczew, to czas na najnowsze wiadomości.
9: Przymrozki w gminie Nowa Sucha rusza przyjmowanie wniosków od rolników, których uprawy ucierpiały w związku z ujemną temperaturą. W tym serwisie zapraszamy na Noc Muzeów do Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach. Zaglądamy też do Teresina, gdzie trwają przygotowania do gminnych obchodów Dnia Dziecka. Pluszaki i książeczki poszukiwane. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To trudna wiosna dla rolników. Z jednej strony uprawom mocno daje się we znaki susza, a z drugiej zima. Przymrozki wystąpiły między innymi w gminie Nowa Sucha, mówi wójt Maciej Mońka.
10: Mieliśmy w ubiegłym tygodniu taką noc, że temperatura spadła poniżej minus 5 i ona się utrzymywała dość długo. To spowodowało ogromne straty w sadach przede wszystkim, no i nie tylko. I stąd decyzja o tym, żeby uruchomić komisję do szacowania szkód. Do 3 czerwca będziemy przyjmować wnioski od rolników, u których wystąpiły straty. Pochylimy się nad każdym przypadkiem i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu będzie można pomóc w rekompensacie dla tych, którzy ponieśli duże straty z tego powodu.
9: Rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód od jutra. Wnioski powinny być zaopatrzone w załączniki. Szczegóły na stronie internetowej gminy. W całym kraju instytucje kulturalne i muzea włączają się w akcję Noc Muzeów. To szczególna okazja, by zwiedzić bezpłatnie lokalne placówki i wziąć udział w przygotowanych na ten czas atrakcjach. Co w najbliższą sobotę będzie się działo w Sannikach? O tym Monika Gadzińska.
11: Tego dnia pałac zwiedzacie bezpłatnie, a o godzinie 15 specjalne zwiedzanie dla dzieci z niespodzianką. Zapraszam najmłodszych. Natomiast wczesnym wieczorem o 19.30 w muszli koncertowej obejrzycie film Biały Rycerz – Porwanie księcia Janusza. W Noc Muzeów film zostanie pokazany zarówno u nas, w Europejskim Centrum, jak i w kilku zamkach i muzeach historycznie powiązanych. Zaraz po filmie na scenę amfiteatru wkroczą aktorzy Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W ich wykonaniu obejrzymy ponadczasową sztukę Ubu Król, czyli Polacy.
9: W Teresinie trwają przygotowania do gminnych obchodów Dnia Dziecka. W związku z tym Teresiński Ośrodek Kultury zachęca do włączenia się w zbiórkę zabawek.
12: To jest taka inicjatywa, która już odbywa się po raz kolejny i zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem, więc i w tym roku zachęcamy gorąco, aby podzielić się maskotkami bądź książkami dla najmłodszych. Można je przynosić do Teresińskiego Ośrodka Kultury do 22 maja. Tam też będą przygotowane, uprasowane, wyczyszczone i dopieszczone i wystawione na stoisku toku podczas Dnia Dziecka, które w tym roku odbędzie się 31 maja w niedzielę na terenie placu rekreacyjnego. I właśnie w ten dzień, kiedy będzie masa wydarzeń, będzie można sobie właśnie takie maskotki czy książki zabrać ze sobą do domu i w ten sposób znajdą sobie nowych przyjaciół. Na mnie będą gromadziły się na strychach, więc wszyscy będziemy w ten sposób wygrani.
9: Mówiła Katarzyna Rozpędowska z toku.
0: Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
13: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu korupcji.
0: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
14: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
0: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
15: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
16: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
15: Mówił burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Pada deszcz cały czas w Sochaczew okolicach. No i padać będzie jeszcze przez jakiś czas na pewno. No, to z tego co widzę, te opady tak do 14 do 15 powinny się utrzymać. 8 stopni Celsjusza to z kolei temperatura na naszych termometrach, którą aktualnie widzimy. Dzisiaj najcieplej w okolicach 15-16, wtedy nawet 13 może się pojawić, chociaż aktualnie odczuwalna na poziomie 3 stopni na plusie. Ciśnienie niskie 1001 hektopaskali, wiatr umiarkowany powie z zachodu z prędkością 30 km na godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A już za chwilę w Radiu Sochaczew hit dnia. Zobaczymy, który numer dzisiaj został powołany kapitułą specjalną w ramę hitu dnia. O tym już za chwilę. Puff Daddy na początek 12, za chwilę Lizot, Coolio i Doda, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W hicie dnia dzisiaj Coolio z samplem z klasycznego utworu Johanna Pachelbela. To zwłaszcza ten chór, który wchodzi w refrenie, to jest właśnie ten sample. See you when you get there. 13 minut po 12. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Dajcie głośniej.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Doda w Radiu Sochaczew. A znacie takiego artystę jak Blacha 2115? No, możecie kojarzyć, bo wystąpi w Sochaczewie w tym sezonie, na festiwalu. Na WSC festiwalu o tym informuje miasto Sochaczew, o tym informuje portal tusochaczew.pl. No to wchodzę, sprawdzam, kiedy dokładnie Blacha w sochaczewskim amfiteatrze na scenie się pojawi. W niedzielę 23 sierpnia będzie można na jego koncert się wybrać, także jeśli znacie tę ksywkę, jeśli kojarzycie, no to na pewno się wybierzecie, na pewno czekaliście. Jeśli nie, no to wchodźcie na tusochaczew.pl i sprawdzajcie, z których utworów jest najbardziej znany.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletek.

0: Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
10: Reklama.

0: bardzo lubię ten numer. Bebe Rexha, Fightless, New Religion. No wpada w ucho. 37 minut po 12, jeszcze więcej muzyki w Radiu Sahaczew, ale też jeszcze więcej informacji, zwłaszcza tych, które mogą wydać wam się pożyteczne i przydatne. Na przykład najbliższy weekend, Noc Muzeów, o tym wam przypominamy. No i już teraz mówimy, gdzie na przykład można spędzić czas i jakie propozycje rozważyć. Bo dla przykładu Żelazowa Wola, czyli Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, szykuje program taki, nazwałbym to romantycznym programem, bo będzie to rzeczywiście opowieść i połączenie literatury z muzyką. Będzie też gra. Wszyscy, którzy tam się pojawią, mają trzymać mapę parku wraz z zaznaczonym punktami gry, zadaniami do wykonania, ale będzie także projekcja filmu. Między innymi będzie także okazja wysłuchać koncertów specjalnie przygotowanych w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Także Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w to się włącza, to już wiecie. Wstęp na to jest wydarzenie i wszystkie towarzyszące jest wolny. No a co ważne, jeszcze tak jak w ubiegłych latach tradycyjnie łączy siły z sahaczewską wozkotorówką i te placówki zapewniają podróż pociągiem. No, przyznacie, że może to być bardzo klimatyczna sytuacja i bardzo dobra okazja do tego, żeby z takiej podróży skorzystać. Na tusahaczew.pl znajdziecie pełen program tych wydarzeń.
1: Reklama. Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
3: Cappuccino, caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
2: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj Mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko Główny Księgowy, Główna Księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
10: W Radiu Sochaczew minęła 13.
11: Nowoczesne wyposażenie trafia właśnie do sochaczewskich szkół. Zakupy są możliwe dzięki środkom z KPO. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha, gdzie kilka par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Powiemy też o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ta rusza już za chwilę. Rozmawiamy z dyrektor 80-tki Julią Jakubowską. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nowoczesne komputery, tablice i monitory interaktywne, drukarki 3D oraz urządzenia wielofunkcyjne. To tylko część wyposażenia, które właśnie trafia do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Zakupy trwają, a ich łączna wartość wynosi 195 tysięcy złotych. Środki na doposażenie placówek pochodzą z projektu Cyfrowy Nauczyciel, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Część sprzętu jest już dostarczona, na część trzeba jeszcze chwilę poczekać.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowały pary z gminy Nowa Sucha.
12: To jest najpiękniejsza uroczystość w całym roku. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się z parami, które przeżyły ze sobą ponad 50 lat, żeby im podziękować, żeby wspólnie się z nimi cieszyć, wręczyć medale w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i właśnie wspólnie poświętować. Wiem, że dla tych osób to jest też bardzo ważne spotkanie. Często się zdarza, że spotykają swoich znajomych. Tutaj też jedno tylko małe takie sprostowanie i przeproszenie. Wnioski o te medale złożyliśmy już w połowie 2024 roku, ale właśnie nastąpiło nie z naszej winy takie opóźnienie, bo chcielibyśmy jakby na bieżąco te medale wręczać, także przepraszamy te pary, które tak długo czekały.
11: Mówił wójt Maciej Mońka, który jednocześnie zachęca kolejne pary, żeby zgłaszały się do Urzędu Gminy, jeśli chciałyby wziąć udział w takiej uroczystości. 14 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Sochaczewskie szkoły zachęcają do skorzystania ze swojej oferty. 80 w przyszłym roku szkolnym będzie mieć podobne kierunki do obecnych, a wynika to z konkretnych potrzeb.
13: Ostatnie lata analizy, diagnozy uświadomiły nam, że nasze kierunki kształcenia, które prowadzimy w technikach, są po prostu na tyle cenne w tej chwili, jeśli chodzi o pracodawców, o spotkania z firmami okolicznymi, że nie widzimy potrzeby, żeby za bardzo w tej chwili wchodzić z innym tematem, czyli będziemy bardzo chętnie i bardzo mocno reklamować zawód technik mechanik, ponieważ w tym zawodzie jest mnóstwo ofert pracy i wszystkie spotkania, które w tym roku były w naszej szkole, dotyczyły ewentualnego później zatrudnienia takich absolwentów, przyjęcia ich na staże i udziału tych uczniów w projektach.
11: Mówiła dyrektor 80 Julia Jakubowska.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
19: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
18: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania, bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
20: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
18: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: 7 minut po 13, Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Pozdrawiamy każdego Dominika, każdego Pankracego i każdą Joannę, która nas słucha, bo to są nasi dzisiejsi solenizanci. Cutting Crew na początek 13, Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchaczy będziemy rozmawiać m.in. o bezpiecznym internecie, to w ramach naszego stałego cyklu. Ta audycja już za chwilę. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: 94 i 9 FM. Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś.

0: Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
17: Reklama.
18: Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W każdy wtorek o 13.25.
19: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
20: Witam Państwa, Jan Marciniak, Skynet, Bezpieczny internet. Cykl audycji poświęcony rodzicom, nauczycielom, dzieciom, młodzieży i też samorządom, czyli nam wszystkim, użytkownikom internetu. A jak z niego bezpiecznie korzystać? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, wójtem gminy Sochaczew, panem Dariuszem Krupą. Dzień dobry.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
20: Spotykamy się nieprzypadkowo. Firma Skynet rozbudowuje swoją sieć ze wsparciem środków KPO i bardzo cieszymy się na współpracę z samorządem gminy Sochaczew. Dziękujemy bardzo, że możemy w ogóle rozmawiać.
21: Ja bardzo się cieszę, że możemy współpracować z firmą Skynet, dlatego że niejednokrotnie zwracaliśmy się do innych operatorów z zapytaniem właśnie zapełnienia tej luki internetowej na terenie naszej gminy i niestety dostawaliśmy odpowiedzi odmowne. Natomiast firma Skynet podjęła wyzwanie bardzo szybko, stąd cieszę się, że nasi mieszkańcy wkrótce będą mogli korzystać właśnie z internetu w tych niedostępnych miejscach.
20: Sytuacja w gminie i wyzwania to jakby, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, ważna kwestia. Chciałem się zapytać z perspektywy Urzędu Gminy, jakie konkretne sygnały dotyczące zagrożeń cyfrowych u dzieci i młodzieży docierają do Państwa najczęściej?
21: A więc z perspektywy Urzędu Gminy Sochaczew najczęściej docierające sygnały dotyczą nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież, a także trudności w rozpoznawaniu rzetelnych treści w internecie. Zgłaszane są również przypadki cyberprzemocy i nieświadomego udostępnienia danych osobowych. Lokalnie obserwujemy potrzebę pogłębiania edukacji cyfrowej zarówno wśród uczniów, jak i rodziców. szczególnie w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci.
20: Mhm. A jakie konkretne formy wsparcia edukacyjnego gmina Sochaczew oferuje?
21: A więc na terenie gminy Sochaczew jest 7 szkół podstawowych. Posiadam naprawdę bardzo dobrą kadrę dyrektorów i nauczycieli. Kadra ta dostrzega i edukuje dzieci w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Ponadto gmina Sochaczew kładzie duży nacisk na edukację profilaktyczną. W ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd, który właśnie realizujemy obecnie w gminie Sochaczew, planujemy wzmocnić ochronę urzędu przed cyberatakami i zwiększyć bezpieczeństwo danych mieszkańców. Pozyskaliśmy na ten cel prawie 850 tysięcy złotych w ramach programu finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z NASK. Całkowita wartość projektu wraz z wkładem własnym gminy wynosi prawie 980 tysięcy. Mhm. W ramach projektu zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa, zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do niego, a także wdrożone zostaną nowe procedury chroniące sieć urzędu. Nie zabraknie również szkoleń dla pracowników, które planujemy zrobić. Pracownicy dowiedzą się przez to, jak skutecznie reagować na zagrożenia w internecie, jak chronić dane osobowe. Całość przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sochaczew i tym samym planujemy zapewnić mieszkańcom jeszcze większego bezpieczeństwa cyfrowego.
20: Skynet, wchodząc na obszary gminy Sochaczew, ale i też całego powiatu sochaczewskiego, miał taką myśl przewodnią, żeby jak najbardziej właśnie dotrzeć do tych najmniej dostępnych w internet miejsc, do domostw, które tego internetu nie posiadają. Ale prezes Krzysztof Skorupski, prezes Skynetu, który też ma jakby dzieci, stwierdził, że to nie tylko ta myśl przewodnia jest najważniejsza, ale i bezpieczny internet, żeby z niego bezpiecznie korzystać. Czy gmina Sochaczew planuje lub realizuje autorskie aktywne działania? Między innymi kampanie, warsztaty, programy poświęcone bezpiecznemu internetowi dla młodzieży i dzieci. Jeśli tak, to jakie? I czy są państwo otwarci na współpracę z lokalnymi inicjatywami w tym zakresie?
21: Jak najbardziej. To doskonały czas, ponieważ właśnie pozostając w temacie cyberbezpieczeństwa, 29 października o godzinie 17 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochaczew odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w internecie. Spotkanie ma charakter otwarty, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jego celem jest zwiększenie właśnie świadomości mieszkańców o zagrożeniach czyhających w internecie. Szkolenie poprowadzi pan Marcin Roszkowski, który opowie, jak bezpiecznie korzystać z sieci i skutecznie unikać oszustw. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak rozpoznawać różne formy cyberprzestępczości, chronić swoją tożsamość i dane osobowe, a także jak reagować w sytuacji zagrożenia. Poruszane zostanie również temat socjotechniki, czyli metod manipulacji wykorzystywanych przez oszustów w sieci oraz tego, jakie niesie ona za sobą ryzyko.
20: Jeżeli chodzi o to, o czym już pan mówił na samym początku, czyli czas ekranowy i uzależnienia, wróćmy do tego tematu na chwilę. Czy Urząd Gminy Sochaczew dostrzega problem nadmiernego czasu ekranowego i potencjalnych uzależnień w lokalnych szkołach? I jakie podejście ma pan wójt do tego wyzwania?
21: Tak, urząd dostrzega narastający problem nadmiernego czasu ekranowego oraz jego wpływu na zdrowie psychiczne i relacje społeczne dzieci. Podejmujemy działania mające na celu profilaktykę uzależnień cyfrowych przez edukację, szkolenia oraz promowanie zdrowych nawyków korzystania z technologii. Zachęcamy szkoły do włączania tematu higieny cyfrowej w codzienną pracę wychowawczą oraz do współpracy z psychologami i pedagogami w tym zakresie, jak najbardziej.
20: Mm-hmm. A czy cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży to dla gminy Sochaczew temat priorytetowy, wymagający ciągłego zaangażowania, czy bardziej jakby temat, który się ciągnie cały czas i jest jakby stały? Z jakim apelem zwróciłby się pan wójt do rodziców, nauczycieli i samych młodych mieszkańców gminy Sochaczew?
21: A więc cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ale i dorosłych, jest dla nas, dla gminy Sochaczew priorytetem, wymagającym stałego zaangażowania i współpracy wszystkich stron, rodziców, nauczycieli i samorządu. Zwracam się z apelem do rodziców i nauczycieli, by byli obecni w cyfrowym świecie swoich dzieci, rozmawiali, interesowali się tym, co robią dzieci w sieci i dawali przykład odpowiedzialnego korzystania z tych technologii. Wspólnym wysiłkiem możemy sprawić, że internet stanie się przestrzenią bezpieczną, rozwijającą i wspierającą młodych mieszkańców naszej gminy. To jest mój apel.
20: Bardzo się cieszę. Dziękuję, panie wójcie, za możliwość porozmawiania na ten temat, jakże ważny. Pan wójt gminy Sochaczew, pan Dariusz Krupa, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
21: Bardzo dziękuję. Jest to ogromna przyjemność poznać pana. Dziękuję panu za ten wywiad. Dziękuję państwu.
9: Była to audycja Skynet. Bezpieczny internet.
10: Sponsorem programu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.

0: Przy telefonie Radia Sochaczew Martyna Baranowska. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Znamy cię także i z anteny Radia Sochaczew, między innymi z twojego singla Serce, a teraz przychodzisz z czymś zupełnie nowym, przychodzisz, a raczej zabierasz nas wszystkich, chcesz zabrać do Berlina. Dlaczego Berlin?
1: Dlaczego Berlin? No właściwie nazwa piosenki była nazwą roboczą, ponieważ jak usłyszałam pierwszy raz piosenkę, nie było jeszcze melodii, nie było tekstu, to ona skojarzyła mi się, miała taką dynamikę i taki vibe, który skojarzył mi się z Berlinem. I tak już został ten tytuł, pociągnęliśmy ten storytelling, pojechaliśmy do Berlina, nagraliśmy teledysk, no ale oprócz tego wszystkiego, no Berlin jest super miastem, po którym lubię się bujać, w szczególności rowerem i zwiedzać to miasto. Polecam taką formę odkrywania Berlina.
0: Jest też teledysk dostępny, gdzie rzeczywiście zwiedzasz to miasto, chodzisz po nim, no bujasz się, jak mówisz, więc lubisz taką formę spędzania czasu, żeby tak w to miasto wchłonąć, że tak powiem.
1: Tak jest, no jest to bardzo duże miasto, bardzo różnorodne. I fajnie jest się tam pobujać też bez celu. Taka była forma tego teledysku. Nie było na niego pomysłu w ogóle, nie było żadnego scenariusza. Po prostu bujaliśmy się po mieście, wsiadaliśmy do metra, jechaliśmy tu i tam i kręciliśmy to, co się dzieje dookoła. Także taki bardzo lifestyle'owy teledysk.
0: Ale to też współgra z tym, o czym opowiadasz w tym numerze, no bo o takiej spontaniczności, prawda, jest ten kawałek, o takich niespodziewanych rzeczach, o takich rzeczach, które się mogą zdarzyć, kiedy właśnie no trochę się szwendamy, nazwijmy to.
1: No tak, to jest wtedy szansa na to, że się natkniemy na kogoś.
0: No właśnie, na kogo ty się natknęłaś, znaczy, jeśli możesz to zdradzić, o czym jest ta piosenka?
1: Ja zawsze mam tak, że piszę, to znaczy ostatnio przynajmniej, mam tak, że staram się i piszę piosenki o sobie i o swoich prawdziwych emocjach i o tym, co przeżyłam. Natomiast z tą piosenką miałam tak, że usiadłam i pomyślałam sobie, opiszę jakąś historię, która mi się nie przytrafiła, ale która przypuszczam, że komuś gdzieś kiedyś się przytrafiła. No i jest to piosenka, która opowiada o takim przypadkowym spotkaniu z kimś z przeszłości i konfrontacji z jego nowym życiem. I to nowe życie widziane jest trochę jak powtórka filmu, który już widzieliśmy 1000 razy i nie robi żadnego wrażenia na nas, ale budzi jakieś tam znajome emocje. Tak jest.
0: A czy ty możesz powiedzieć, że ty zaczynasz albo zaczęłaś to nowe życie muzyczne?
1: No tak mi się wydaje, tak, bo do tej pory zawsze działałam z zespołami, teraz ostatnio w styczniu tego roku zadebiutowałam solowo i można powiedzieć, że jest to moje nowe muzyczne życie, także tak, zgadza się.
0: To, co jest też ważne u ciebie, no to przecież debiut w Opolu. Wykonasz swój utwór Serce, to już 4 czerwca. Jakie ci emocje towarzyszą? Cieszysz się z tych debiutów?
1: No jasne, jestem bardzo podekscytowana. Bardzo się cieszę, ponieważ no, jest to legendarny festiwal. Kiedyś cała Polska przed telewizorami oglądała Opole i tak dalej. Nie wiem, jak jest teraz, ja nie mam telewizora.
0: To jak to młodsze pokolenie, to zazwyczaj już faktycznie nie ma, ale tak, no dalej jest to gdzieś ta marka rozpoznawalna, prawda?
1: Tak jest, także bardzo się cieszę, jestem podekscytowana, myślę, że będzie to super koncert.
0: To jeszcze opowiedz o swoich najbliższych planach, znaczy najbliższe znamy, bo to Opole, a jeszcze takie dalsze plany, jakaś płyta, kolejne single?
1: Oczywiście, będą single kolejne, skończy się to wszystko płytą, wydaje mi się, że jeszcze w tym roku ta płyta wyjdzie. I koncerty oczywiście, koncerty, festiwale letnie, na letnich brzmieniach zagram we Wrocławiu, na męskim graniu w Krakowie, także fajnie, że są jakieś festiwale i mam nadzieję, że się zobaczymy gdzieś tam kiedyś.
0: No też mam taką nadzieję, czyli w lato będzie się można zobaczyć, usłyszeć na żywo.
1: Tak, jak najbardziej, zapraszam.
0: No dobrze, to w takim razie już teraz premierowo w Radiu Słuchaczew gramy Berlin. Zapowiedz go proszę dla naszych słuchaczy.
1: Cześć, słuchajcie, to jest mój 3 singiel. Bardzo serdecznie zapraszam was do posłuchania tej historii. Może ktoś z was odnajdzie w nim właśnie swoją.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Super, dzięki bardzo.
2: To jest nowość w Radiu Sochaczew. To

0: Więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz z hola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
10: Punktualnie 14 w Radiu Sochaczew. Korty tenisowe w Sochaczewie zmieniają się na naszych oczach. O postępy prac pytaliśmy dyrektor Mosiru Izabelę Wojdyno. Trwają zapisy do turnieju dzikich drużyn. Jest kilka kategorii wiekowych. W tym serwisie także o obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek. Zawód trudny, ale dający dużo satysfakcji i bardzo potrzebny. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W ramach wielkiej i kosztownej modernizacji stadionów sportowych w Sochaczewie, realizowanej przy udziale środków z Polskiego Ładu, w naszym mieście powstają nowe oświetlone korty tenisowe. Prace dobiegają końca, mówi dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
11: W tym momencie jest kładziona warstwa z mączki z gliną, w kolejnym tygodniu kolejna warstwa samej mączki, następnie mocowanie linii na kortach, malowanie ścianki treningowej, no i oczywiście prace wykończeniowe w budynku tenisowym. Myślę, że w wakacje zorganizujemy już turniej na otwarcie tego fantastycznego obiektu.
10: Trwa nabór do turnieju dzikich drużyn w naszym mieście. To wielka piłkarska impreza skierowana do dzieci i młodzieży, organizowana od ponad 20 lat z inicjatywy posła Macieja Małeckiego.
12: Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w turnieju, ale też, żeby mniejsze dzieci nie musiały rywalizować ze starszymi, żeby podzielić jak najlepiej na kategorie wiekowe i dlatego jest taka szeroka formuła, żeby dzieci w zbliżonych rocznikach grały między sobą na jednym boisku, dzieci w kolejnych rocznikach na drugim i tak dalej. Przypomnę, gramy w kategoriach wiekowych skrzat, orlik, junior i kategoria open, czyli tam nikt nie sprawdza wieku urodzenia, od 16 lat wzwyż, natomiast bardzo mocno uczulamy, tak jak zawsze, ja na prośbę sędziów to robię, w kategoriach dziecięcych, tych nieletnich, musi być legitymacja.
10: Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja, a turniej odbędzie się 30 maja. Zwycięska drużyna otrzyma puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. I zmieniamy temat. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a kilka dni wcześniej swoje święto miały położne. To trudny zawód, ale też dający dużo satysfakcji i bardzo potrzebny.
13: To piękny zawód. Niektórzy mówią, że powołanie. Ja powiem dalej, że pielęgniarstwa można się nauczyć. Natomiast pielęgniarką trzeba się urodzić. To jest zawód przyszłości. To już jest zawód deficytowy, więc będzie łatwo znaleźć pracę zarówno na rynku warszawskim, jak i na rynku sochaczewskim.
10: Mówiła Wiesława Załuska, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. Więcej o zawodzie pielęgniarki już jutro w rozmowie z gościem dnia po 14:20. Wiesława Załuska będzie gościem Grażyny Bolimowskiej-Gajdy. Za to już dziś wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym składamy najserdeczniejsze życzenia.
14: Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
15: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
16: Ja chciałam iść do leśniczej.
17: Ja jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
14: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
18: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
14: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem.
0: Pogoda.
19: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Co tutaj się w naszej pogodzie zmienia? Niewiele, to znaczy cały czas pochmurno i cały czas w okolicach 10 stopni Celsjusza. No może trochę ta temperatura odczuwalna idzie do góry, bo aktualnie w okolicach 5. Ciśnienie niskie 1002 hektopaskale, wiatr umiarkowany powiew z prędkością 26 km na godzinę.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Tu Radio Sochaczew, dzień dobry. A w tej godzinie m.in. o nocy muzeów będziemy rozmawiać, bo to już ten najbliższy weekend i będziemy sprawdzać to, gdzie tę noc spędzić, bo tych propozycji jest bardzo, bardzo dużo. Między innymi o tym już za chwilę w rozmowie z naszymi popołudniowymi gośćmi. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, a ze mną na przykład Bad Boys Blue, Jonas Brothers, Michał Szczygieł, czy grupa Ozon też już za moment w głośnikach.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Czy wiesz, że

0: KFC. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: A gośćmi Radia Sochaczew są Olimpia Markiewicz, dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
7: A także Jarosław Ilski, kierownik działu badań w tej jednostce. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Będziemy rozmawiać o Nocy Muzeów, o tym za chwilę, ale także o tym, co aktualnie dzieje się właśnie w Muzeum Ziemi Błońskiej. Zacznijmy od projektu, który jest bardzo istotny, projektu, który dotyczy konserwacji zabytków. Taki projekt realizujecie.
8: Tak, dziękujemy bardzo za to wprowadzenie. Zaczniemy właśnie od czegoś, co może nie jest oczywiste dla odbiorców naszego muzeum, bo powiemy o pracy, której nie widać, odwiedzając nas i oglądając nasze ekspozycje. Tak jak pan redaktor wspomniał, pozyskaliśmy grant, z którego jesteśmy bardzo dumni. Jest to projekt najważniejszy dla nas w tym roku, a mówimy tutaj o pracowni konserwacji zabytków. Pozyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Kultury właśnie na zakup wyposażenia na potrzeby stworzenia takiej pracowni konserwacji zabytków archeologicznych. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 83 600 zł, a całkowita wartość projektu to szacujemy na około 105 600 zł. I tak... Co ważne, jest to dofinansowanie, tak jak powiedziałam, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, czyli z Państwowego Funduszu Celowego, a otrzymaliśmy ten grant w programie wspierania działań muzealnych na rok 2026. I już intensywnie pracujemy nad wyposażeniem pracowni. Podpisaliśmy umowę dosłownie w ostatnich dniach kwietnia, stąd chcielibyśmy słów kilka powiedzieć, bo jest to dla nas ciekawe i wierzę, że dla Państwa też.
7: Właśnie. Na czym ten projekt polega?
9: Otóż zgromadziliśmy w naszej placówce ponad 1000, blisko 2000 przedmiotów wykopanych w trakcie badań wykopaliskowych, czy to klasztoru, czy to przy budowie Centrum Administracji w Błoniu oraz badań powierzchniowych na terenie miejscowości Białuty, Wawrzyszew. I te przedmioty wymagają przynajmniej podstawowej prewencji konserwatorskiej. Stąd nasz pomysł, żeby złożyć projekt o wyposażenie pracowni konserwacji, której do tej pory nie mieliśmy, a którą już niebawem będziemy mieli. I te przedmioty wykonane z przedmiotów, przede wszystkim przedmioty wykonane z żelaza lub innych metali kolorowych, będą mogły być odpowiednio zabezpieczone, a jednocześnie inne materiały, takie bardziej odporne jak ceramika, również będą mogły być poddawane dalszym, bardziej dogłębnym badaniom, między innymi przy pomocy mikroskopu.
7: Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to jest bardzo ważny projekt, taki projekt, którego często odwiedzający nie widzą. Odwiedzający widzą to, co jest efektem tych różnych prób, a wy rzeczywiście staracie się, dbacie o te zabytki, o te wszystkie eksponaty właściwie cały czas.
9: Tak, zgadza się. I właśnie te urządzenia, które już niebawem zakupimy, jeszcze lepiej nas do tego przygotują i być może będziemy w pewnym momencie gotowi do zaprezentowania tych wszystkich przedmiotów, które do tej pory zapełniają magazyny.
7: Czyli to jest projekt, który aktualnie realizujecie i jakie są tutaj terminy? Co tu się będzie jeszcze działo w przyszłości w ramach tego projektu?
8: To może powiem, że pracownię urządzamy w tym roku i do końca grudnia mamy nadzieję wyposażyć ją zgodnie z planem i z harmonogramem,

0: ale ta pracownia posłuży nam na wiele, wiele lat, bo w pierwszej kolejności oczywiście zabezpieczymy wszystkie bieżące nasze zabytki, których mamy kilkadziesiąt tysięcy, ale też już myślimy o przyszłych badaniach archeologicznych i nie tylko, więc każde pozyskane kolejne zasoby też będą zaopiekowane dzięki tym urządzeniom i dzięki temu całemu wyposażeniu tej pracowni też w kolejnych latach. Także jest to projekt formalnie jednoroczny, który posłuży jednak na wiele, wiele lat.
1: Zmieniamy nieco temat, bo przed nami Noc Muzeów. To jest noc, która rzeczywiście wiele placówek muzealnych się w to włącza. I wy również. Co takiego w ramach tego wydarzenia?
0: To jest święto dla wszystkich muzeów, najważniejsza noc w roku, również dla nas jest najważniejsza i do tego wydarzenia już od kilku miesięcy tak naprawdę się przygotowujemy. Może na początku powiem, że to, co planujemy, jest bardzo ściśle związane z wystawą czasową, którą w tej chwili mamy. Do 31 sierpnia wystawa Bądź gotów, historia buńskiego harcerstwa, czyli opowiadamy o historii harcerstwa, ale chciałam tu podkreślić, że jest to wystawa absolutnie dla każdego, gdyż prezentujemy te wartości uniwersalne, też sięgamy do początków harcerstwa w Europie, wspominając twórcę skautingu Roberta Badena-Powella, też wspominamy o twórcy harcerstwa w Polsce, Andrzeju Małkowskim, ale koncentrujemy się oczywiście na naszej ziemi błońskiej, stąd najważniejsze akcenty na tej wystawie to poświęcone są twórcy harcerstwa w Błoniu, Edwardowi Przybyszowi, założycielowi 60. Mazowieckiej Drużyny Harcerzy imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Ale już wracam do Nocy Muzeów. Chciałam po prostu Państwa zachęcić, że nie tylko podczas Nocy Muzeum warto nas odwiedzić. Wystawa jest do 31 sierpnia, poświęcona tematyce harcerstwa i wokół tej tematyki razem współorganizujemy z aktualnymi strukturami harcerskimi, czyli ZHP Chówiec Błonie i ZHR 60. Błońska Drużyna Harcerek Pryzmat. Będą nas wspierały w tej organizacji, ale też mieszkańcy i przyjaciele naszego muzeum. I tak planujemy szereg aktywności. Jeżeli tylko pogoda pozwoli, to wierzę, że będziemy gromadzić się przy ognisku, które rozpalimy przed muzeum, a jeśli nie, to w muzeum będziemy mieć też symboliczne ognisko, gdzie zapraszamy do wspólnych, do śpiewania wspólnych piosenek. Będziemy oferować szereg zajęć edukacyjnych, warsztatów, które będą inspirowane prawdziwymi sprawnościami harcerskimi, także będzie można wziąć udział w tych działaniach i zdobyć takie sprawności, takie jak harcerskie. Będzie to rękodzielnik, czyli wykonywanie różnych przedmiotów i ozdób, w tym właśnie inspirowanych tematyką harcerską, czy zdobywanie sprawności, marsz po azymutach, łączność radiowa, czyli użycie krótkofalówek, sanitariusz, punkt pierwszej pomocy, czy też proste kodowanie, szyfrowanie, czy nauka węzłów, warsztat, gry i zabawy i wiele, wiele innych. Stąd bardzo serdecznie zapraszamy, współtworzymy to wydarzenie z chówcem ZHP Błonie, tak jak powiedziałam, i z 60. Błońską Drużyną Harcerek Pryzmat. Wierzymy, że będzie u nas wesoło, będzie u nas śpiewnie, będzie się wiele działo. Serdecznie, serdecznie Państwa zapraszamy. Chciałam tylko powiedzieć, że twórcą wystawy jest Karol Toczyński, współtwórczynią Anna Stefanyk i to Marlena Kucharska-Nowotko i Anna Stefanyk zorganizowały edukację do Nocy Muzealnej.
1: I tę wystawę będzie można u Was oglądać nie tylko podczas Nocy Muzeów, to co Pani Dyrektor powiedziała, ale też przy okazji późniejszych wydarzeń. To tak krótko na koniec jeszcze o Waszych planach na przyszłość. Co takiego planujecie?
0: Kolejne wydarzenia, 13 czerwca, Dni Błonia, Dzień Błonia w tym roku w Błoniu. Też się włączamy tutaj aktywnie, gry i zabawy, też inspirowane wystawą, bardzo serdecznie zapraszamy. Ale też chciałabym tutaj mieszkańców Sochaczewa zaprosić do Błonia z okazji rozpoczynającego naszego cyklu wycieczek muzealnych. Pierwsza wycieczka, 27 czerwca, wycieczka szlakiem archeologicznym, bardzo ciekawa. Proszę śledzić nasze kolejne, tą i kolejne wycieczki i serdecznie zapraszam, żeby się zapisywać, wziąć udział. My już myślimy też o wakacjach, stąd przed nami lato w mieście, też wokół wystawy harcerskiej i wiele innych ciekawych wydarzeń w ciągu wakacji planujemy. A też chciałam wspomnieć, że realizujemy taki projekt we współpracy z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cykl wykładów na dobry rok, wierząc, że każde spotkanie z wartościowym człowiekiem inspirującym miejsce. Jest pewną formą profilaktyki, chociażby od tego, żeby oderwać się od telefonu. Więc kolejny wykład ciekawy, tym razem wokół historii świętego Wojciecha, bardzo związanego z ziemią błońską, o tych aspektach mniej znanych 19 czerwca. Więc 19 czerwca, 27 czerwca, jeszcze wcześniej 13 czerwca, warto nas odwiedzić.
1: O tych aktualnościach z Muzeum Ziemi Błońskiej rozmawialiśmy dzisiaj. Musimy już kończyć, bo ten czas jest ograniczony, niemniej jednak na pewno do tych wydarzeń związanych właśnie z waszym muzeum będziemy wracać, także i w Radiu Sochaczew. Bardzo dziękuję za spotkanie. Oliwia Markiewicz, dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej.
0: Serdecznie dziękuję. Bardzo gorąco zapraszam do Muzeum Ziemi Błońskiej.
1: A także Jarosław Ilski, kierownik działu badań w muzeum. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
0: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

Rudimental w Radiu Sochaczew, a za 10 minut najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. O czym wam będziemy mówić w tych wiadomościach? No między innymi o kolejnych ogłaszanych osobach, nazwiskach, artystach, gwiazdach, które wystąpią tego lata w Sochaczewie, a mają do wyboru kilka imprez, bo tych kilka imprez, jak dobrze wiecie, kilka festiwali będzie, więc no trochę tych nazwisk, tych ksywek jeszcze zostało. O tym też piszemy szerzej na tusochaczew.pl, a już za moment u nas punktualnie o 15:00. Najnowsza porcja wiadomości. Do tego czasu Roxana Węgiel i Grupa September.

0: 99 FM. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
13: Punktualnie 15 w Radiu Sochaczew.
14: Największe letnie imprezy organizowane przez miasto Sochaczew zarabiają na siebie. Środki wprowadzono już do budżetu. W tym serwisie zapraszamy na zbliżające się wydarzenia. W SCK zostanie odczarowana grawitacja, a w Bibliotece Pedagogicznej odbędzie się ciekawe spotkanie autorskie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Największe letnie imprezy organizowane przez Sochaczewski Ratusz zarabiają na siebie. Dzieje się tak dzięki dzierżawie terenu Podzamcza, bulwarów i ulicy Traugutta pod Wesołe Miasteczko oraz strefę gastronomiczną i handlową. Radni wprowadzili już te pieniądze do budżetu.
15: Należy zaznaczyć i podkreślić to, że w ostatnim czasie miasto podpisało szereg umów związanych z organizacją tegorocznych wydarzeń plenerowych. Łącznie dzięki podpisanym umowom budżet miasta zasili kwota 473 tysięcy. To bardzo ważna informacja, ponieważ należy podkreślić, że jeszcze jakiś czas temu wydarzenia plenerowe w naszym mieście były finansowane w 100% z budżetu miejskiego.
14: Mówił kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Jakub Okraska.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na niezwykle ciekawe wydarzenie pod tytułem Niżyńska Piano Forte. To spektakl, który łączy taniec z muzyką i odczarowuje grawitację, jak zapowiadają twórcy.
16: Na scenie widzimy duet. Niesamowita tancerka i choreografka, jedna z czołowych obecnie dzisiaj na polskim rynku, Daniela Komendera, która jest również choreografką w filmie Chłopi, ale też i współpracuje z Sanach przy koncertach, choreografuje. Bardzo, bardzo ciekawa postać i w duecie jest z kompozytorką, wokalistką, instrumentalistką Katarzyną Piszek. I one obydwie w takim duecie tworzą jakby w ogóle całkowicie nową jakość, przetwarzając Le Noce z Bronisławy Niżyńskiej z 23 roku. Taki balet, ten spektakl jest stworzony na trampolinie sportowej. I wszystko jest też jakby w takim akcie lotu.
14: Spektakl będzie można obejrzeć 20 maja w SCK w Chodakowie. Wymagana rezerwacja. Również 20 maja wydarzenie przygotowuje Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie. W ramach Tygodnia Bibliotek zaplanowano ciekawe spotkanie, tak dla dzieci, jak nauczycieli. Zaprasza kierownik Elżbieta Szczypińska.
17: Organizujemy spotkanie autorskie, tym razem dla dzieci klas młodszych z Małgorzatą Nawrocką i warsztaty dla nauczycieli, które również poprowadzi pani Małgorzata. Dziecko w świecie mediów, zaplanowana katastrofa czy szansa rozwoju. Te dwie aktywności wpisują się w obchody Tygodnia Bibliotek. Tego samego dnia również podsumujemy i rozstrzygniemy konkurs dla nauczycieli. Będzie to 5. edycja konkursu Oczytany Nauczyciel.
14: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
18: Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
19: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
18: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
20: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
18: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: No i co, ta popołudniowa druga część dnia zdecydowanie przyjemniejsza, bo zobaczyliśmy trochę słońca. Tak jest. Bo to słońce rzeczywiście teraz zza tych chmur się przebija i tak do końca dnia pozostanie. Patrzę sobie z ciekawości na jutro. Jutro też tego słońca ma być zdecydowanie więcej jeszcze niż dzisiaj rano. Chociaż jutro także możliwe przelotne opady. O tym cały czas należy pamiętać. Póki co po 15 12 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalna na poziomie 7, ciśnienie niskie, a wiatr umiarkowany.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: Można powiedzieć, że gdy ktoś wychodzi na przykład dzisiaj z pracy, to go wita słońce. No to taką mamy historię pogodową właśnie w ten wtorek. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, Culture Club, Karma Chameleon na początek 15. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Galant Italian, Lucas Di Villira w Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki, 18 minut po 15. A tymczasem przeglądam internet, sprawdzam, o czym mówi, co jest aktualnie, kto jest na ustach wszystkich. Robert Lewandowski i Wojtek Szczęsny, czyli polscy piłkarze, którzy ostatnio zdobyli z Barceloną Mistrzostwo Hiszpanii. Ale nawet nie to jest najważniejsze, tylko to, o czym mówi internet, to przede wszystkim to, w jaki sposób Polacy świętowali. Właściwie nie tylko polski internet, ale cały świat o tym mówi, że Robert i Wojtek skradli show. No co tu dużo gadać, oni byli na przodzie tej parady zwycięzców, oni najlepiej tańczyli, oni najlepiej zabawiali, najlepiej bawili się z kibicami, w ogóle wszyscy o nich mówią, no co jak co, ale słuchajcie, to trzeba akurat przyznać, że my Polacy to bawić, to się umiemy.
1: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu.

0: Meblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
4: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
13: Reklama.

0: A już teraz w Radiu Słuchacze w czas na trafik, czyli wiadomości dla kierowców prosto z dróg.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Zacznijmy od centrum Sochaczewa. Tutaj utrudnienia pojawiają się w okolicach Mostu Pockiej w stronę centrum. Na Warszawskiej też duży ruch na Traugutta i w Alei 600-lecia. To są takie miejsca newralgiczne. No i w tym momencie, jeśli chcielibyście na przykład włączyć się do ruchu w ulicę Piłsudskiego, czyli wyjechać z Olimpijskiej czy z Głowackiego, to chwilę poczekacie. Podobnie na przykład z Gławłowską. Jeśli chcielibyście się włączyć w Płocką, to tam lekki korek się w tym momencie tworzy. Objazd do Chodakowa, czyli trojonowało Łąkowa i Mundarska, cały czas z ruchem intensywnym, a jak już jesteśmy przy Chodakowie, to okolice Ronda Jana Pawła II. Tam na pewno tych aut zobaczycie zdecydowanie sporo. Może się lekko zakorkować przed rondem w Kuznocinie, ale dalej to się wszystko rozjeżdża. Spoglądam teraz na obwodnicę, tu bez większych niespodziewanych utrudnień. A jeśli chcielibyście z Sochaczewa wyjechać 92 w stronę Łowicza, to uda wam się to bez większych kłopotów. 50 w stronę Płońska, przejezdna 50 na Żyrardów, również bez większych kłopotów aktualnie. 92 w stronę Warszawy, tutaj niespodziewanych utrudnień nie ma. Zwolnicie, zatrzymacie się w Błoniu, dalej w Święcicach i w Ołtarzewie, ale to na krzyżówkach już standardowo. 705 w stronę Skierniewic, przejezdna, chociaż w Nowej Suchej na pewno kilka minut.

0: na sygnalizacji świetlnej tej tymczasowej. Zgubicie 705, a w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Brachowa, bezproblemowa.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna5-sob-kar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów 300-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew, Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
6: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja Twojego piękna.
7: W piątek, 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.
12: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
13: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na Noc Muzeów, tym razem w rowerowym klimacie. Przed nami Dni Błonia, wiemy już, kto na nich wystąpi. W tym serwisie zajrzymy też do regionalnej kroniki policyjnej. Funkcjonariusze z Wiskitek poszukują sprawcy okrutnego uśmiercenia jeża. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Noc muzeów w naszej okolicy ponownie łączy trzy lokalne placówki: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Radosława Jarosińskiego pytaliśmy o program wydarzenia w zarządzanej przez niego placówce.
5: Zaczynamy od spaceru historycznego ulicą Trauguta. Uczestnicy dostaną karnety po przejściu do Muzeum Kolei Wąskotorowej. Będą mogli wsiąść do pociągu i pojechać do Chodakowa, a następnie dostać się do Żelazowej Woli i skorzystać z dalszych atrakcji. Tegoroczna Noc Muzeum upłynie nam pod znakiem roweru, czyli gwoździem programu będzie interaktywna wystawa rowerowa Wsiadaj i jedź zabytkiem. Kilkanaście rowerów zabytkowych zostanie sprowadzonych do muzeum i będzie można się na tych rowerkach przejechać.
13: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Rowerową tematykę podejmie także grupa rekonstrukcji historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, która przedstawi sylwetkę kolarza żołnierza. Swoje stoiska będą miały również Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna, Sochaczewski Oddział PTTK oraz Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, która tradycyjnie przygotuje piaskownice ze skarbami do odkrycia przez najmłodszych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: 13 czerwca odbędą się Dni Błonia. Organizatorzy przygotowali coś dla fanów disco polo, popu i reggae oraz dla tych, którzy po prostu lubią się dobrze bawić. W tym roku w Błońskim Amfiteatrze przy Centrum Kultury pojawią się Zenon Martyniuk, Bartosz Gajda, znany z kabaretu Łowcy.b, Michał Szczygieł i Kamil Bednarek. Błoński Ratusz zaprasza też na dwudniowy festiwal food trucków, koncert salonowej orkiestry Johanna Strausa z bajkowymi utworami Disneya czy rodzinną strefę w Parku Bajka. Na koniec tradycyjnie pokaz cichych fajerwerków. Ta sprawa odbiła się echem nawet w mediach ogólnopolskich. Policja poszukuje sprawcy brutalnego uśmiercenia jeża. Do zdarzenia doszło u naszych sąsiadów.
14: Policjanci z posterunku policji w Wiskitkach poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Sytuacja miała miejsce w Wiskitkach między ulicą Kościuszki a ulicą Armii Krajowej. Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości osoby, która dokonała tego czynu, proszeni są o kontakt z prowadzącym postępowanie, młodszym aspirantem Przemysławem Sędziejewskim.
13: Mówiła starszy sierżant Monika Michalczyk. Jak podają media ogólnopolskie, jeż miał zostać uśmiercony wskutek użycia wyrwanej kostki brukowej.
1: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistym kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
19: W stracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
18: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania, bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
20: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
18: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo czterodniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
12: 5 po 16, tu Radio Sochaczew, moja i twoja muzyka. Tak startujemy z formacją Roxette we wtorkowe popołudnie. Tomek Marciniak, kłaniam się.

0: szkoda mi.
1: Nocny ekspres i Lanberry, no to my ekspresem dojeżdżamy do stacji.
2: Hit dnia!
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

Do muzyki za chwilę wrócimy, choć u nas teraz też jeszcze będzie muzycznie, bowiem przed nami 9. już edycja powiatowego konkursu piosenki polskiej Do Re Mi, który organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Sochaczewie, a dokładnie przez nauczycielkę

0: roci, no to myślę, że dzieciaki nie znają zespołu Universe. Urszula, może jakiś jeden utwór im wpadł, a może nie jednak. Various Monks, mamy jeszcze Violette Villas, to jest może dla dzieciaków wokalistka znana z jednego utworu, bo zawsze tą jej piosenkę o mamie przy okazji Dnia Mamy się gdzieś wyciąga. Kasia Wilk, Wilki, zespół mamy Wołosatki, Jacek Wójcicki, kabaretowy trochę. Andrzej Zaucha, od, po tego może dzieciaki nie sięgają, może sięgną.
1: Albo na przykład Zbigniew Wodecki, jeżeli już tak klasyką lecimy, co by tutaj jeszcze wam podpowiedzieć? A może nie będę podpowiadał, bo i Uniwersji, Urszula i właśnie wspomniani wykonawcy, także tacy jak Andrzej Zaucha na przykład, biłaś serca biciem.
2: Radio Sochacze. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Mother Talking na antenie Radia Sochaczew za 21 minut 17. Czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Ojej, dzieje się na moście w kierunku centrum. Stoicie w drugą stronę, też nie lepiej sytuacja. Wygląda podobnie na skrzyżowaniu Łowickiej z Rycer z Gabłowską. Stoicie na Piłsudskiego, Traugutta, zwłaszcza lewoskręt. Nie lepiej sytuacja wygląda w tym momencie na ulicy Warszawskiej, jeżeli chodzi od skrzyżowania z Traugutta po kierunek centrum handlowe. Więcej samochodów też na Straszice i Trojanowskiej. No ciasno, ciasno. Nie będziemy tu ukrywać, ale no cóż, taka pora, jak to na Sochaczew bywa. Od Kuznocina po rondo w Wojtówce w tym momencie dosyć duże natężenie ruchu. Podobnie jest na 50 jadąc od Żyrardowa. Zresztą do Żyrardowa w drugą stronę czysto, podobnie do Łowicza i Skierniewic. A dwójka już patrzymy tutaj w kierunku Łodzi czysto, w kierunku Warszawy też nie ma żadnych utrudnień. Te na Podkarpaciu tradycyjnie w Piorunowie na 92 od skrzyżowania w kierunku miejscowości Pas po centrum Błonia. Później nieco szybciej, ale zwolnicie w Ożółtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Jeszcze patrzę na 580 jadąc od Żelazowej Woli przez Kampinos. Tu czysto, jedna zmiana świateł was czeka w Lesznie. Postoicie w Zielonkach i na rondzie w Starych Babicach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. W ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: 3 minuty 17 od 17 kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia ZHF. Do muzyki wrócimy tuż po 17 i po pogodzie. A w wiadomościach między innymi smutne informacje ze świata aktorskiego, bowiem nie żyje aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio ZHF 94,9 FM. Reklama.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia. Agnieszka Trojanowska-Bis, nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
9: Procenty, geometria dużo.
10: Geometria ogólnie dużo. 45, 50...
11: No, 80.
8: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
12: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
8: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynarska.
13: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
14: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
13: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
14: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
13: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
8: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca. Do przedszkoli w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też Rzecznik Praw Obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Po bardzo deszczowym poranku wypogodziło nam się w godzinach popołudniowych i już tak bez opadów będzie do końca dzisiejszego dnia. Na termometrach 12 stopni, ciśnienie bardzo dobre, 1002 hektopaskale, wiatr wieje z północnego zachodu. Co w nocy, co jutro, o tym tradycyjnie za godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Tu Radio Sochaczew 4 po 17. Moja i Twoja muzyka, czyli wracamy do muzyki. Texas na dobry początek. A w tej godzinie na pewno sprawdzimy, ile to jeszcze kart zostało nieodkrytych, jeśli chodzi o wykonawców na tegoroczne imprezy plenerowe organizowane przez Sochaczewski Ratusz. Tomek Marciniak. Witam ponownie.

0: 18 minut już po 17. Słuchacie Radio Sochaczew na 94 i 9 FM. My zaglądamy do sochaczewskiego ratusza, bowiem przed nami duże imprezy plenerowe w naszym mieście, m.in. Dni Sochaczewa i WSC Festiwal. Ratusz odsłania karty kolejnych wydarzeń. Kilka razy w tygodniu line-up jest artystów, którzy pojawią się na scenie amfiteatru w Sochaczewie. Julię Kuligowską, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta, zapytaliśmy dziś, czy dużo jest jeszcze nieodsłoniętych kart.
1: Jeśli chodzi o Dni Sochaczewa, to takie najważniejsze karty jeszcze będziemy odkrywać, ponieważ gwiazda sobotniego i niedzielnego wieczoru jeszcze nie została zdradzona, a łącznie do odkrycia jeszcze mamy 5 artystów. Natomiast WSC Festiwal, tutaj zdradziliśmy już gwiazdy wieczoru, która wystąpi w sobotę i w niedzielę, natomiast przed nimi też są ciekawi artyści i tutaj mamy jeszcze do ogłoszenia 9 artystów, także też trochę jeszcze tego jest i na pewno myślę, że mieszkańcy i młodzież będą zadowoleni.
0: No, to czekamy z niecierpliwością.
2: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że

0: wcześniej gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Oj, to było starcie gigantów na Sochaczewskiej Marakanie. Mowa oczywiście o meczu na szczycie w Ekstralidze Rugby. Orlen Orkan Sochaczew podejmował w niedzielę Aventa Pogoń Siedlce, czyli aktualnych mistrzów Polski. No i musiał niestety uznać wyższość swoich rywali, przegrywając 17-21. Po tym meczu z trenerem Maciejem Brażukiem rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Dużo pracowaliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, zresztą w ostatnim czasie chyba już przyzwyczailiśmy kibiców do tego, że między tymi drużynami Sopotu, Pogoni, Sochaczewa, włącza się Arka, to już są mecze naprawdę na styku i można tutaj obejrzeć dobre rugby, to jest najważniejsze. Wynik dzisiejszego meczu, no gratulujemy przeciwnikom, bo zwyciężyli, wygrali ten mecz i potrafili do końca tutaj ten wynik pozytywny dla siebie dotrwać. My jesteśmy bardzo dumni, dziękujemy naszym zawodnikom, naszym kibicom, bo to był dobry dzień rugby polskiego tak naprawdę, który działo się w Sochaczewie i jesteśmy z tego dumni, szczęśliwi i cieszymy się, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Do ostatniego meczu jeszcze troszkę zostało, za tydzień jedziemy do Gdyni i później dwa ciężkie mecze z Sopotem. Będziemy liczyli na wasze wsparcie, ciężko pracujemy, jesteśmy pełni pokory, szanujemy przeciwnika, szanujemy jego umiejętności, szanujemy jego budżet, ale na pewno będziemy starali się troszeczkę krzywdy i krwi jeszcze w tym wszystkim popsuć.
0: Dwa mecze półfinałowe z Ogniwem Sopot, no i finał na pewno nie jest wykluczony, ale już wiadomo, że ten finał nie odbędzie się w Sochaczewie.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

12 minut dzieli nas od 18. Ingrid już muzycznie za nami, Emo jeszcze przed nami. Ale o tym za chwilę, bowiem teraz ważna informacja dla tych, którzy kupują przez internet, a jest nas bardzo, bardzo dużo, a za miesiąc zmienią się zasady kupowania właśnie w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zakupów, a sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić dokładnie 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcendo.

0: jeszcze raz Michał Wójcik.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Dodajmy, że brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.

0: za chwilę 18 wiadomości, a w nich sprawdzimy, ile jutro zapłacimy maksymalnie za paliwo.
1: Reklama.
2: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko Główny Księgowy, Główna Księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw. Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
7: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
6: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
6: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
9: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, no, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
10: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
6: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół, o 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No tak jak słyszeliście przed chwilą, do końca tygodnia utrzyma się zmienna pogoda i będzie słonecznie, i będzie padało, chłodniejsze powietrze napływa nad Polskę zachodnią, natomiast cieplej zrobi się pod koniec tygodnia na wschodzie kraju. Dziś dużo chmur i deszczu było w całej Polsce, a póki co na wschodzie są burze i silny wiatr. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni Celsjusza, cieplej na wschodzie, tam do nawet do 20, a na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni. Jutro będzie słonecznie przez cały dzień, ale przelotne opady deszczu mogą się oczywiście pojawić.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A może będzie lepiej? Oczywiście, że będzie lepiej i cieplej. Enej na dobry początek 18. W Radiu Sochaczew już za chwilę. Sekrety szefa kuchni. Tomek Marciniak. Zapraszam.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś ze mną są dwie kobiety z restauracji C'est la vie, czyli właścicielka Katarzyna Siekierska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I menadżer restauracji Justyna Burzyńska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tak, pozostajemy cały czas w tej tematyce jedzenia lekkiego, wiosennego, no bo wiosna na dobre się zagościła i trzeba korzystać z tego, co ta pora roku daje nam, jeżeli chodzi o możliwości kulinarne. A to, o czym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, daje nam bardzo, bardzo dużo. Dziś o jednej takiej przyprawie, w zasadzie warzywie, który jest stosowany na wiosnę i trzeba z tego korzystać, bo i zdrowo, i smacznie, czyli o botwince. Będziemy mówić o chłodniku z botwinki.
4: Tak, to znowu wracamy tutaj do tematu wiosny, która jest idealna na coś lżejszego, świeżego. I właśnie jednym z takich dań jest chłodnik z botwinki, a szczególnie idealny wtedy, kiedy mamy dni ciepłe, gorące.
3: No takie już mieliśmy, także to już
4: no, jeszcze
3: trzeba
4: mało ich mieliśmy.
3: A to dopiero początek, tak.
4: No właśnie, botwinka to są po prostu młode buraki razem z liśćmi i łodygami i tutaj jest to bardzo ważne, bo wykorzystujemy do tego dania wszystkie te części, czyli całą...
3: Łamiemy na pół i do garka.
4: No powiedzmy.
3: Tak.
4: No właśnie, no i tutaj botwinka, tak jak i w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy też o różnych warzywach, które pojawiają nam się właśnie koniec kwietnia, początek maja. Tak samo jest z botwinką, ona się już nam pod koniec kwietnia pojawia. Najlepsza jest przez maj, czerwiec, kiedy jest młoda i świeża. To jest taki krótki moment, tak jak i z wieloma innymi warzywami, takimi nowalikami można powiedzieć, bo później buraki rosną, robią się większe i te liście tracą już swoją delikatność i raczej botwinki z nich już nie zrobimy. Warto też powiedzieć, że liście tej botwinki naszej są bardzo wartościowe. To mają bardzo dużo witamin, są lekkostrawne, dlatego takie zupy jak chłodnik są nie tylko pyszne, ale są też bardzo zdrowe i odciążające po takich cięższych zupach zimowych
3: tak,
4: dokładnie,
3: mm-hmm.
4: gdzie potrzebujemy tego rozgrzania, prawda?
3: Tak.
4: Smak jest zupełnie inny niż w przypadku takich klasycznych buraków. Jest delikatny, słodki, bardzo świeży. I co? Przygotowanie zaczynamy od samej botwinki. Kroimy ją, zarówno buraczki, jak i liście i gotujemy ją bardzo krótko, dosłownie kilkanaście minut.
3: To czyli też... do zimnej wody wrzucamy pęczek tej...
4: Tak, nie możemy jej za długo gotować, bo ona znowu, tak jak wiele innych rzeczy, które za długiej obróbce poddamy, ona straci swój kolor, straci świeżość mhm. i tutaj dosłownie kilkanaście minut. Dodajemy do tego odrobinę soku z cytryny albo octu, co nam pozwoli zachować ten piękny kolor i trochę podkręci smak. No i co? I kiedy już botwinkę mam ugotowaną, całkowicie ją musimy wystudzić, bo pamiętajmy, że chłodnik robimy na zimno. I bazą naszą będzie albo kefir, albo jogurt naturalny, bo one nadadzą nam takiej lekkości i przyjemnej świeżości. I łączymy ją z botwinką gotowaną i zaczynamy ten smak budować.
3: Czyli dodajemy. Gotujemy to tak około, nie wiem, 15 minut i wystudzamy później, prawda?
4: Tak, tak, możemy tak powiedzieć. No nawet nie wiem, czy 15 minut to nie jest za długo. To zależy, bo to też musimy patrzeć na to, jak ten produkt wygląda, tak? Więc, no ale powiedzmy, że taki możemy przyjąć sobie jakiś mniej więcej czas. I tu już mamy swoją bazę i teraz możemy tak, dodać ogórka, możemy dodać rzodkiewkę, możemy dodać, znaczy musimy dodać na pewno bardzo dużo koperku. W ten sposób jakby budujemy sobie ten smak. To nie jest oczywiście obowiązkowe, ale nam trochę tą ostrość poprawia, rzodkiewka taką wyrazistość daje, no fajnie to podkręca.
3: Zwłaszcza ta nasza polska ma ten smak w sobie, dokładnie.
4: A żeby jeszcze bardziej tutaj się rozkręcić, możemy na przykład dodać odrobinę chrzanu, bo to nam fajnie przełamie tą delikatność kefiru i będziemy mieli trochę ostrzej, prawda, niż tak klasycznie.
3: Taka mała łyżeczka chyba wystarczy.
4: Dokładnie. No i tutaj też, tak jak i w poprzednim odcinku, rozmawialiśmy o szczawiowej, do której dodajemy jajko, tu również możemy dodać jajko.
3: Pani menadżer, czy botwinka pojawi się w sezonie wiosennym w Serawii?
5: Na pewno się pojawi. Na pewno się pojawi. Na pewno dużo gości będzie pytać o nią, bo jak się już pojawi, to później po prostu wracają.
3: Tak jeszcze a propos sezonowości i tych dań, o których teraz rozmawiamy. Jest duże takie zapotrzebowanie wśród mieszkańców Sochaczewa na właśnie sezonowe zupy czy dania?
5: Tak, tak. W zależności od pory roku każdy szuka czegoś nowego, nie wiem, wiosennego, sezonowego, więc na pewno wszyscy wrócą.
3: My za chwilę wrócimy z drugim daniem.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
6: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł.

0: Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400. Arkasochaczew.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: I witamy po przerwie. Przypomnę, audycja Sekrety Szefa Kuchni, a dziś razem z nami Katarzyna Siekierska, właścicielka restauracji C'est la vie z Sochaczewa oraz Justyna Burzyńska, menadżer restauracji. Było o chłodniku z Botwinki, a teraz czas na drugie danie. I tutaj mamy sałatę z truskawkami i do tego jest grillowane halloumi. Sałata z truskawkami brzmi bardzo zachęcająco, muszę powiedzieć, tym bardziej, że kolejny owoc w tym przypadku.

0: przypadku sezonowy.
1: No oczywiście, to są truskawki, są chyba najbardziej wyczekanym sezonowym owocem.
0: Ale już są.
1: Dokładnie, już się pojawiają. Co ciekawe, właśnie one wcale nie są tylko do deserów, bo bardzo dobrze truskawki odnajdują się w wytrawnych daniach i mają taką swoją naturalną słodycz, ale też mają lekką kwasowość, która świetnie ten smak balansuje. I dobrze powiedziałeś, że drugie danie, bo tak naprawdę taka sałatka może być pełnoprawnym daniem, tak? To wcale nie jest jako, nie musi być dodatkiem. To może być po prostu nasze danie na jeden z posiłków, który sobie przewidujemy
0: to
1: w ciągu
0: dnia. Jak wy przygotowujecie tą sałatę? Rozumiem, że mówimy o sałacie naszej już teraz, tej wiosennej.
1: Też możemy, ale tutaj jakby mamy szerokie pole do popisu. Tu możemy użyć... oczywiście, chociaż my najczęściej korzystamy z sałaty rzymskiej. Ona jest bardzo chrupiąca, bardzo fajna i tutaj możemy też użyć rukoli, jeżeli chcemy coś bardziej ostrego, bo rukola będzie bardziej taka wyrazista. Także tutaj w zależności od tego, co kto lubi najbardziej. Niektórzy na przykład zamiast rukoli wolą roszponkę, prawda? Więc to...
0: A to już jest kwestia naszego podniemienia, naszego gustu, czy rukola, czy roszponka.
1: No dokładnie. W kuchni przede wszystkim się bardzo lubią przeciwieństwa ze sobą łączyć, tak? Czyli słodkie, słone, miękkie, chrupiące. Tutaj będziemy mieli właśnie chrupiące warzywa, a miękkie będzie halloumi.
0: Halloumi, co to takiego?
1: Halloumi. Halloumi to ser. Ser, który idealnie nadaje się do smażenia, do grillowania. I tu znowu to, o czym mówimy w zasadzie chyba za każdym razem, że znowu krótka obróbka. Im dłużej będziemy go grillować bądź smażyć, tym bardziej on zrobi się twardy i gumowy i tego się już cofnąć nie da. Dlatego znowu dosłownie na kilka minut, a w zasadzie, bo to też w zależności od tego, jaki plaster gruby będziemy mieli tego halloumi, chodzi o to, żeby on... był złoty, żeby skórka zrobiła się chrupiąca i to wystarczy. Wtedy...
0: Jeżeli chcemy zasmażyć, to żebyśmy też doprecyzowali, bo słuchają nas osoby, które na pewno będą chciały spróbować w swojej kuchni i bardzo dobrze, bo po to jest też ten program. Czy na rozgrzaną patelnię dodajemy masło, czy olej, czy po prostu...
1: Nie, wystarczy, że rozgrzewamy patelnię i kładziemy halloumi. Nie musimy nic więcej dodawać.
0: Czyli krótko, jedna,
1: dokładnie,
0: druga strona i
1: tak,
0: to już mamy...
1: minutka, dwie i mamy w zasadzie gotowe halloumi.
0: Ono... Dobra, jest tutaj chyba patelnia grillowa, prawda, jeżeli chodzi o...
1: Tak, będzie fajnie wtedy ono wyglądało też, tak, prawda? Dokładnie.
0: I łączymy to wszystko.
1: No i łączymy, bo ta słoność tego sera z tymi naszymi truskawkami to po prostu komponuje się nam idealnie, także to łączymy. To halloumi jeszcze jakby wróćmy do tego smażenia, tak naprawdę jeszcze na sam koniec tego smażenia można je na chwilę przykryć, żeby ono troszkę zaparowało w środku, tak? Ono się wtedy... to taki jest dodatkowy trik. Ono wtedy będzie... nie będzie właśnie takie bardzo twarde, jakieś gumowe, tylko ono będzie właśnie takie miękkie i bardzo przyjemne.
0: Ale
1: to jest właśnie ser, który nam się nie rozpuści na patelni. To jest jakby ser, ale on się nie rozpuści, on się nam usmaży.
0: Rozumiem, tylko czy możemy zrobić w ten sposób, że jak już będziemy widzieć, że chcemy go wyjąć z patelni, to wyłączamy całkowicie palnik, dajemy pokrywkę i zostawiamy na tym rozgrzanym palniku w ten sposób? Na przykład
1: możemy tak na chwilkę, to dosłownie po prostu na minutę, żeby ono trochę zaparowało i to wszystko.
0: Grillowane halloumi występuje w restauracji Cela Vie w różnych postaciach, w jakich i przy jakich daniach?
2: Tak, u nas występuje w śniadaniach z jajkiem sadzonym i grillowanymi warzywami, w sałatkach, w szakszuce, a przede wszystkim w burgerach. To znaczy każdego burgera jesteśmy w stanie zrobić właśnie w wersji wege z halloumi.
1: Tak, to halloumi jest wtedy taką naszą bazą w burgerze zamiast mięsa. I każdego burgera w zasadzie można zamówić w wersji wege. I tam właśnie jest grillowane halloumi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, że w audycji Sekrety Szefa Kuchni gościliśmy dziś dwie kobiety z restauracji Selawi, właścicielkę Katarzynę Siekierską. Dziękuję bardzo. I menadżer restauracji Justynę Burzyńską. Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
4: Sponsorem audycji jest restauracja Selawi, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
5: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
6: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Za 22 minuty będziemy mieli godzinę 19 i kolejną porcję wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a jutro trzeci dzień egzaminów dla ósmoklasistów. W poniedziałek język polski, dziś królowa nauk, czyli matematyka, a jutro język obcy. A jakie plany mają sochaczewscy ósmoklasiści? Sprawdziliśmy to.
1: Raczej Waszkiewicza na technik reklamy.
2: Tak samo.
3: Planuję iść do Ogonika albo do 80.
4: No, ja do liceum, do Iwaszkiewicza raczej.
5: Ja raczej do Chopina.
6: Raczej Chopin, o ile się dostanę.
7: No też Chopin i najwyżej Iwaszkiewicz.
4: Klasa społeczna raczej to jest geografia, angielski i polski rozszerzony.
8: Ja na matgoang, menadżersko-turystyczna.
9: Bielchem.
7: Na prawniczą.
0: No to ja Wam życzę, żeby te Wasze plany, te marzenia spełniły się i od września, żebyście zaczęli naukę w swoich wymarzonych szkołach.
10: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: Mówiliśmy już o tym na antenie Radia Sochaczew, że przed nami duże imprezy plenerowe, Dni Sochaczewa czy WSC Festiwal. I tu już Ratusz ogłosił gwiazdę wieczoru, jeżeli chodzi o ostatni dzień, 23 dzień sierpnia. No to zadzwoniliśmy do tej gwiazdy.
1: Dzień dobry, witam Radio Sochaczew. Panie i panowie, dziewczyny i chłopaki, Sochaczew, bardzo mi bliskie miasto, bo te radio, te oto radio, ta rozgłośnia, jako jedna z pierwszych w Polsce mi grała. Gdyby nie moje przyjazdy do Radia Sochaczew, może bym w tym miejscu nie był. Pozdrawiam cały powiat sochaczewski, żebyście kochani byli na tej cudownej imprezie. Z Kolim dla was zagra i temperaturę, i Palermo, i daj mi jedno słowo. Niewinna kamikadze, wyglądasz idealnie, sam największy chciory. Musicie państwo być.
0: Oczywiście trzeba być z Kolim gwiazdą wieczoru 23 sierpnia na WSC Festiwalu.

0: Karla Fernandez pyta, co jeśli, no właśnie. Co jeśli, za chwilę 19 i wiadomości, a w nich o najbardziej znanym mazurskim bocianie. Co takiego zrobił, o tym już za chwilę na 94,9 FM.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: I tak dotarliśmy do 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku. Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
5: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymać.

0: Kropińskiego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
2: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
0: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alcento.
3: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: A to nie jedyne problemy.
3: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
0: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
4: A u nas zimni ogrodnicy się zaczynają. Dziś Park Kreacji świętuje i Dominik, 12 dzień maja. W kalendarzu 3 po 19 tu Radio Sochaczew i moje i twoja muzyka. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Mówiłem, że dzisiaj imieniny Pankracego, a to oznacza, że zaczynają się zimni ogrodnicy. No co to znaczy zimni ogrodnicy? To przypadające 12, 13 i 14 maja dni, które zgodnie z tradycją ludową i obserwacjami meteorologicznymi w Polsce oraz Europie Środkowej następuje nagłe ochłodzenie. W tym czasie święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy patronują przymrozkom, które często uszkadzają młode rośliny, po czym zazwyczaj następuje tak zwana zimna Zośka, czyli imieniny Zofii w najbliższy piątek, a to jest dzień, kiedy często nagle ponownie pojawiają się nocne przymrozki. No później już według też przepowiedni ludowych ma być cieplej, oby.
1: Radio Sanchez. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: zakręcona i Reni Jusic na antenie Radia Słuchaczew 19 do 20 na zegarach. Tymczasem blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady naliczania na poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż pełen etap. Więcej już na ten temat Szymon Kępka.
1: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
2: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
1: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażu.
2: Umów śmieciowych.
1: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
4: Cappuccino. Kafe latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Co z rządowym pakietem paliwowym? O tym już za chwilę w wiadomościach w Radiu Sochaczew, bowiem zbliża się 20.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju ze świata.
5: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby. Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
5: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
7: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
5: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
8: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
5: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
9: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
5: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
10: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
5: Mówi młodszy aspirant policjant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
11: Procenty, geometria dużo.
12: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
13: No z 80%.
5: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
15: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące 2 mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
18: Trochę czuję się jakbym pierwszy raz w rozgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
17: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
18: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
17: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na 2 kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
19: Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
17: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
19: Szczerze mówiąc, uważam, że żadne Mistrzostwa Świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
17: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UAE i Team Emirates wygrał 4 etap wysiłku kolarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
15: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

Do muzyki za chwilę wrócimy w Radiu Sochacze, bowiem czas na powtórkę rozmowy dnia. Dziś naszym gościem był pan Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: I pada, można by powiedzieć, że wreszcie pada, ponieważ chociaż dla niektórych no nie jest oczywiście za wesoło, jeżeli jest szaro i smutno za oknem, to jednak dla rolników ten deszcz jest jak wybawienie, chociaż też wiemy, że wszystkich problemów on nie rozwiąże.
3: Myślę, że jest wybawieniem dla nas wszystkich, można powiedzieć, na szczęście.

0: tych w głębszych zasobach. I to jest bardzo niepokojące, bo to nie chodzi tylko o korzystanie z wody do podlewania, ale również o korzystanie z wody do picia. I mamy takie alarmujące sygnały i u nas, i w wielu miastach, i gminach wiejskich, że jest z tym problem. U nas, mówię o tym temacie wody nie bez przyczyny, ponieważ u nas taki problem wystąpił pierwszego dnia długiej majówki, kiedy to wypompowana została wieczorem wszystka woda, która była zgromadzona w zbiornikach i na bieżąco przetwarzana, i przez jakieś 2-3 godziny tej wody brakowało. I tutaj chciałbym uprzedzić, proszę Państwa, że my robimy co roku jakieś inwestycje w wodę i zwiększyliśmy zasób, jeśli chodzi o zbiorniki, w których gromadzimy wodę pitną. Kiedyś mieliśmy tych zbiorników na 300 metrów sześciennych wody, teraz mamy na 500 metrów sześciennych wody. Odnowiliśmy stację uzdatniania w Roztropnej, ona była wyłączona, bo kiedyś nie było potrzeba, teraz jest załączona. I cały czas będziemy robić kolejne inwestycje, mamy kolejne plany modernizacyjne, rozszerzające w tym roku wiercenie studni w Orłowie. Natomiast nie da się zabezpieczyć wszystkim wody, szczególnie w tych końcowych odcinkach, jeżeli w pewnych momentach wszyscy będą jednocześnie i kąpać się, i podlewać ogrody. Ja uprzedzam, że i przypominam, że ta woda, którą pompujemy do wodociągu, ona jest wodą uzdatnioną. Tą, którą wydobywamy z podziemi, ona ma bardzo dużo żelaza, manganu, trzeba ją przefiltrować i dopiero puścić do wodociągu. Szkoda takiej wody, żeby ją używać do podlewania. Jeśli to jest jeszcze do podlewania kwiatków w domu, czy jakichś tam paru doniczek na zewnątrz, to nie jest problem. Ale mamy sytuację, że są podlewane całe pola. I w związku z tym, jeżeli przychodzi na przykład weekend, kiedy wiele osób nadrabia zaległości w praniu, kiedy wieczorem jest kąpanie i ktoś podlewa pola, to nie ma mowy, żeby wystarczyło naraz tyle wody. Dlatego bardzo proszę o roztropne korzystanie z wody z wodociągu. Jeśli już trzeba coś podlać, to może nie w sobotę wieczorem, tylko właśnie może nad ranem, kiedy inni nie pobierają tej wody, ale z tym podlewaniem naprawdę trzeba uważać i tutaj zachęcam do łapania deszczówki i wykorzystania jej do podlewania z innych źródeł, natomiast z wodociągu raczej trzeba by ograniczyć. Bardzo proszę, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie, ale też i o innych, którzy mieszkają dalej od stacji uzdatniania. Tych wodociągów mamy około 200 kilometrów. Jeśli po drodze wcześniej zostanie woda rozebrana, to do tych na końcu nie dopłynie. Więc proszę, żebyśmy pamiętali o tym i racjonalnie gospodarowali wodą. Przy okazji też, jeśli chodzi o trawniki, warto pamiętać, żeby nie kosić zbyt nisko. Trawa wykoszona to jest parowanie bardzo szybkie wody, to jest podwyższanie temperatury ziemi, więc warto by było pomyśleć może o jakaś łąka kwietna, gdzie tego koszenia prawie nie ma, żeby było zacienienie większe, żeby po prostu zachowywać jak najwięcej tej wody w gruncie, żeby nie pompować wszystkiego na zewnątrz, bo w końcu zabraknie.
1: Jak już jesteśmy przy tych tematach również pogodowych, to też jest ważna informacja dla rolników, już nie o suszy, ale o innym zjawisku, które nastąpiło również na terenie gminy Nowa Sucha.
0: Tak, w tym roku ta wiosna jest naprawdę bardzo trudna dla rolników, bo nie dość, że jest bardzo sucho, to jeszcze wystąpiły nie można powiedzieć nie przymrozki, ale mrozy, bo mieliśmy w ubiegłym tygodniu taką noc, że temperatura spadła poniżej minus 5 i ona się utrzymywała dość długo. To spowodowało ogromne straty w sadach przede wszystkim, no i nie tylko. I stąd decyzja o tym, żeby powołać komisję, znaczy uruchomić komisję, bo ta komisja jest do szacowania szkód i w związku z tym od jutra Do 3 czerwca będziemy przyjmować wnioski od rolników, u których wystąpiły straty. Do wniosku trzeba będzie załączyć kopię wniosku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności bezpośrednich oraz kopię zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt

0: księga rejestracji w przypadku występowania tych zwierząt. Pochylimy się nad każdym przypadkiem i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu będzie można pomóc w rekompensacie dla tych, którzy ponieśli duże straty z tego powodu.
1: I przechodzimy już do kolejnego tematu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. On wszedł już w życie. Co się zmieniło?
0: Tak, na ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy, tutaj głównie Kozłów, Biskupin, część Rokotowa, Zakrzewa, Żylina Starego. I czekaliśmy na sprawdzenie przez służby wojewody tego planu. Są drobne poprawki, ale to są takie bardzo kosmetyczne poprawki. Także plan już w pełni wszedł w życie, więc informuję, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby w jakiś sposób korzystać z tego planu, już można w pełni z niego korzystać. On sporo zmienia. Tutaj cieszę się szczególnie z nowego układu drogowego, jaki jest zaplanowany w Kozłowie Biskupim, z przeznaczenia niektórych gruntów. Tutaj chcieliśmy na przykład, żeby na targowisku oprócz handlu można by było część przeznaczyć pod budowę świetlicy wiejskiej dla Kozłowa Biskupiego, bo ta miejscowość już liczy ponad 1800 mieszkańców, potrzebuje takiego obiektu. No jest szereg różnych zmian też związanych z gruntami pod inwestycje, więc warto to sobie obejrzeć. Można wejść na stronę internetową naszej gminy, zapoznać się z tymi elementami planu, które nas interesują. Jednocześnie trwają prace nad planem ogólnym. Przewidujemy, że na przełomie maja i czerwca wyłożymy go do konsultacji, także będzie można się z nim zapoznać, będziemy na bieżąco informować.
1: A teraz czas na zaproszenia. Już w najbliższy piątek koncert papieski w Kozłowie Biskupim. Wydarzenie już takie z długoletnią tradycją o dużej renomie w środowisku.
0: Tak, będziemy powoli się zbliżać do 20. edycji, ale to jeszcze nie teraz. Natomiast zapraszamy w najbliższy piątek do Kozłowa Biskupiego, do kościoła parafialnego, gdzie wspólnie z parafią przygotowujemy koncert. Już od godziny 17 będzie można oglądać wystawę, która będzie towarzyszyła temu koncertowi. Zwykle to jest wystawa związana właśnie z życiem, działalnością świętego Jana Pawła II. A o godzinie 19 będzie koncert w kościele, też na zewnątrz przygotowane są miejsca, telebimy, gdyby ktoś tam się nie zmieścił. Myślę, że koncert ma swoją renomę. Ci, którzy uczestniczą, na pewno są pod wielkim wrażeniem tych przeżyć, tych doznań, które otrzymują tam od artystów, którzy przygotowali ten koncert. Myślę, że warto przyjść. To jest taki wieczór, który można spędzić właśnie, żeby coś przemyśleć, przeżyć, nad czym się zastanowić, takim pozytywnym. Zapraszam serdecznie.
1: A już dzień później będą świętować strażacy z gminy Nowa Sucha. Tutaj też zaproszenie dla mieszkańców, ponieważ jest to wydarzenie otwarte.
0: Tak, tutaj ze względów logistycznych to święto strażaka zostało przeniesione z 4 maja na 16 maja. Zapraszam w imieniu wszystkich druhów z naszych jednostek Straży Pożarnej. Najpierw na godzinę 13 też do Kozłowa Biskupiego, do kościoła, będzie msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Potem o 14.30 już na terenie OSP Antoniew będzie taka oficjalna zbiórka, będą wyróżnienia, medale dla strażaków. A po tej zbiórce, gdzieś około 16, rozpocznie się piknik. Na wszystkie te elementy wstęp jest wolny, zapraszamy wszystkich. Ja osobiście myślę, że taka obecność nas, mieszkańców tam, to będzie taka forma podziękowania, bo jest za co dziękować. Ubiegły rok był bardzo trudnym rokiem, tych wyjazdów różnych było bardzo dużo i strażacy naprawdę stanęli na wysokości zadania, służą nam swoim czasem, umiejętnościami, swoim poświęceniem. Warto przyjść, podziękować im w ten sposób, zobaczyć, jak się pięknie prezentują, jaki mają sprzęt. Myślę, zachęcić dzieci też szczególnie, żeby w przyszłości też mogły, żeby marzyły o tym, żeby zostać strażakami.
1: A młodzieżowe, dziecięce drużyny pożarnicze na terenie gminy też działają, więc też zachęcamy, żeby się dowiadywać.
0: Tak, działają, rozwijają się, przybywa ich i też oczywiście drużyny dziewcząt jest coraz więcej druhen. Bardzo się cieszę, że jest taki zapał i taki dobry klimat wokół tej naprawdę niezwykłej służby.
1: Jest nadzieja w narodzie.
0: Jest nadzieja.
1: I tym wątkiem już kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji. Hey!

0: powoli opada kurz, jeżeli chodzi o hit Ekstraligi Rugby. Przypomnę, nasi rugbyści ulegli na własnym boisku w minioną niedzielę mistrzom Polski Avencie Pogoń Siedlce 17-21. W drużynie gości grał wychowanek sochaczewskiego Orkana Michał Egadomski, z którym rozmawiał Bartek Staniaszek tuż po ostatnim blisku sędziego. Jakie wrażenia?
1: Doświadczenie bardzo dziwne, lecz nie ukryłem, że bardzo chciałem wygrać ten mecz. Dziwne ze względu na to, że wychowałem się z tymi chłopakami, grałem z nimi od 6 roku życia z niektórymi. Zdobywałem największe sukcesy, lecz bardzo chciałem to wygrać i mi się udało, na całe szczęście.
2: Co tam będzie w tym sezonie, jeżeli chodzi o tabelę? No bo nie ukrywajmy, obie te drużyny walczą o medale. To się nie zmienia.
1: Co będzie? Na pewno grałem półfinały prawdopodobnie z Arką Gdynia. Jeszcze mamy mecz z Budowlanymi Lublin.
2: Tu nie powinno być niespodzianki.
1: Prawdopodobnie będzie niespodzianki, zobaczymy. W sporcie wszystko jest możliwe. Drużyna Orkana ma trochę cięższą przeprawę, bo grałem dwóch meczów z Gdynią Sopot. Wiadomo, jeden z lepszych drużyn w Polsce, co wszystkie te mecze na szczycie udowadniają. No i co? I mam nadzieję, że zobaczycie z drużyną Orkana w finale ponownie.

To jeszcze przypominamy, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki zaparkuje po raz kolejny w tym roku ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być zdrowym, wypoczętym, wyspanym, trzeźwym i mieć za sobą dowód tożsamości. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, po rozmowie z personelem medycznym zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi. Dlatego zapraszamy od 9 do 13. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Masz

Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.